0: na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu?
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
1: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa na wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Warszawskie ZOO w niezwykły sposób uczciło pamięć słonicy Erny, odtwarzając jej szkielet w technologii druku trójwymiarowego. Erna, która była liderką stada, symbolicznie wróciła do swojego miejsca w ogrodzie. Pełnowymiarowy szkielet można podziwiać od 7 sierpnia, a już 12 sierpnia odbędzie się specjalne wydarzenie z okazji Światowego Dnia Słonia. W programie przewidziano dodatkowe atrakcje i spotkania z opiekunami. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc dwa śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie przygotowuje się do wielkiej defilady, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. W próbie generalnej wzięło udział 10 tysięcy żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt, w tym myśliwce F-35. Szczególną uwagę przyciągnął opancerzony pojazd rozpoznawczy AMZ Bubr 3 z osłonami antydronowymi. Defilada odbędzie się z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy cudu nad Wisłą.
1: W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego. Plażowicze w Łazach mogą dziś cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna, bez śladu sinic. Pogoda sprzyja relaksowi, z temperaturą powietrza sięgającą od 25 do 26 stopni Celsjusza i spokojnym morzem.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25, czyni go atrakcyjnym celem na

0: Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
2: Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia w dniu swoich 83. urodzin. Był jednym z najważniejszych głosów w historii polskiego kolarstwa, szczególnie związanym z Tour de Pologne. Rezner relacjonował wiele ważnych wydarzeń sportowych, w tym troje Igrzysk Olimpijskich. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportu i dziennikarstwa. Dziś kończy się 83. edycja Tour de Pologne. Ostatni etap to jazda indywidualna na czas wokół Wieliczki, gdzie liderem jest Włoch Christian Scaroni. Rywalizacja rozpocznie się o 13.37, a zwycięzcę poznamy o 16.30. Trasa liczy około 12,5 km i może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17 miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego bloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy czterech osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
0: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
0: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skibińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek? A może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: już niczy.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
3: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35. Jutro, 10 sierpnia, do Polski wkroczy chłodny front atmosferyczny, przynosząc burze. Szczególnie groźnie może być w Wielkopolsce, na Kujawach oraz na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który może osiągnąć nawet 90 km na godzinę oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu. Początek dnia będzie spokojny, ale po południu sytuacja może się gwałtownie zmienić.
2: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na Palenicy Białczańskiej odbył się protest przeciwko przewozowi turystów fasiągami do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzą, że konie są przemęczane i domagają się zakończenia transportu konnego. Wozacy odpowiadają, że zwierzęta są regularnie badane i pracują zgodnie z zasadami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas pikiety interweniowała policja, a na trasie pojawiły się już 4 elektryczne busy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla

0: 16 października.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 24 stopnie i małe zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 23 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, a w Warszawie dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywitana z temperaturą 20 stopni i wiatrem południowym o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Werner, ikona TVN 24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak, 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem. Zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów.
2: Jutro do Polski od północnego zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, przynosząc burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia obejmuje Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze oraz Warmię i Mazury. Podczas burz możliwe będą porywy wiatru do 90 km na godzinę, intensywne opady deszczu oraz grad. Burze spodziewane są głównie w godzinach popołudniowych.
1: W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont Rysy i Świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Dramatyczne wydarzenie w Łomży. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Dziecko trafiło do szpitala w Białymstoku. Było przytomne. W mieszkaniu policja zastała pijaną matkę dziewczynki.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań. Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Tarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
1: Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajemnicy.

0: Rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Dziś kończy się 83. edycja Tour de Pologne. Ostatni etap to jazda indywidualna na czas wokół Wieliczki, gdzie liderem jest Włoch Christian Scaroni. Rywalizacja rozpocznie się o 13.37, a zwycięzcę poznamy o 16.30. Trasa liczy około 12,5 km i może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17. miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 23 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza złożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
0: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
2: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
0: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży. Głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
3: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
2: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
3: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert w mrocznej stylizacji wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe. W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Dooma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
2: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
2: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
1: Plażowicze w Łazach mogą dziś cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna, bez śladu sinic. Pogoda sprzyja relaksowi, z temperaturą powietrza sięgającą od 25 do 26 stopni Celsjusza i spokojnym morzem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
2: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
1: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
1: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik

0: 1016 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów, ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
1: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
1: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, których prezentuje się niezwykle korzystnie.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak, 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenie w Łomży. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Dziecko trafiło do szpitala w Białymstoku. Było przytomne. W mieszkaniu policja zastała pijaną matkę dziewczynki. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości. Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Tarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
2: 15-letni Kacper walczy o życie po ataku nożem w Kamiennej Górze. Chłopak stracił dużo krwi, a jej zapasy w szpitalu się kończą. Pilnie potrzebna jest krew, którą można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Policja zatrzymała dwóch 16-latków, z których jeden przebywa w policyjnej izbie dziecka.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 26 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.
1: To na chwilę.

0: fazy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa. W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
3: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na trzy strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na Sopockiej plaży w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek? A może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert w mrocznej stylizacji wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe. W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Dooma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 26 stopni w Toruniu, z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 28 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów.
2: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, zmarł 4 sierpnia po długiej walce z chorobą nowotworową. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą oddać mu hołd. Po oficjalnej części kondukt żałobny uda się na cmentarz w Pyrach, gdzie odbędzie się pochówek. Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane 2 razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano dwóch 16-latków, a policja prowadzi dochodzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.

0: Petce.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zamian. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83 urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza złożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Alex Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak, 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewon rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
1: Dramatyczne wydarzenie w Łomży. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Dziecko trafiło do szpitala w Białymstoku. Było przytomne. W mieszkaniu policja zastała pijaną matkę dziewczynki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem. Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która z spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 29 stopni i małe zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów, ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego

0: Importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa. W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
2: Radio Super Ekspres.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaidy Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
1: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją.
2: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
1: Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez Słoneczną Stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą.
1: Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia. Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma. A wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
2: W 1976 roku. Brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 29 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne.
2: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
1: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
2: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości. Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
2: 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie. Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 27 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Bergier i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
1: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Vojens.

0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Katarzyna Niewiadoma Finney zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 29 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Jacques czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 27 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
0: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu.
1: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
2: W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Butters przyniósł z kuchni swojej mamy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojego swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 29 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. W Dąbrówce w województwie mazowieckim doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy zjechał z trasy i uderzył w drzewo. W pojeździe znajdowało się 4-letnie dziecko, które przestało oddychać. Dzięki szybkiej interwencji ratowników udało się przywrócić mu czynności życiowe, a następnie przetransportować śmigłowcem do szpitala. Przyczyny wypadku są nadal badane. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Złotoryi 53-letnia kobieta została zatrzymana po tym, jak próbowała przywłaszczyć sobie plecak z paszportami i ponad 1500 euro. Mieszkanka miasta twierdziła, że znalazła plecak pusty, jednak policjanci odkryli ukryte w jej bieliźnie pieniądze. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia za przywłaszczenie mienia. Policja przypomina, że znalezione rzeczy należy zgłaszać odpowiednim służbom.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
1: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 28 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących

0: podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa. W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 29 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 32 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. W serialu Pierwsza Miłość powrót Pawła Krzyżanowskiego po 13 latach nieobecności wzbudził ogromne emocje. Tym razem w rolę Pawła wcielił się Mateusz Kościukiewicz, zastępując wcześniejszych aktorów Mateusza Janickiego i Mikołaja Krawczyka. Aneta Zając i Łukasz Płoszajski, współpracujący z Kościukiewiczem na planie, wyrazili swoje pozytywne opinie na temat jego gry aktorskiej. Paweł, próbując zacząć nowe życie, zmaga się z trudnościami, które prowadzą go do WeMedu pod opiekę Kacpra. Jego brat Mariusz podejrzewa, że Paweł jest tam przetrzymywany wbrew swojej woli. Jesienią widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Pawła, który musi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości i odbudować relacje z dawnymi przyjaciółmi. Szczególnie ważną rolę w jego życiu mogą odegrać Artur i Bartek, którzy znają go od lat.
1: Pierwsza Miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej Miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza Miłość zaskakuje widzów postacią Adelaidy Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Serial 1670 powraca z emocjonującym trzecim sezonem. Akcja rozpoczyna się tuż po dożynkach królewskich w Adamczysze, gdzie ujawniona prawda o pochodzeniu Jana Pawła i pożar biblioteki wywołują kryzys tożsamości wśród Sarmatów. Bogdan, który miał nie przeżyć drugiego sezonu, powraca jako lachożerca, choć stracił pamięć. Aniela, po dramatycznych wydarzeniach, wraca do Adamczychy z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Tymczasem chłopi stają się niespokojni, jakby szykowali się do buntu. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Jakub próbuje podbić Warszawę, a Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda. W tym sezonie świat Adamczychy staje się bardziej nieprzewidywalny niż kiedykolwiek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem. Lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Super zdrowi.
1: Według najnowszych danych w Polsce wciąż ponad 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnej biedzie, a niemal milion osób znajduje się w tak zwanej luce socjalnej. Są zbyt zamożni na pomoc państwową, a zbyt ubodzy, by godnie żyć. O tym, jak wygląda ten niewidzialny głód, porozmawiam z naszym gościem. W podcaście Superzdrowi gościmy Sławomirę Wojtyś z Fundacji Pociecha, fundraiserkę i inicjatorkę akcji Zamień pączka na ciepły posiłek dla dziecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o niedożywieniu dzieci, o też zacnej akcji, jaką jest Zamień pączka na ciepły posiłek dla dziecka, ale też nie mogę ukrywać, że bardzo ciężko jest mi w ogóle dopuścić do siebie myśl, że w XXI wieku, w takich czasach powszechnego dobrobytu, dzieci w Polsce wciąż bywają głodne, a tak się dzieje.
2: Tak. My to widzimy na co dzień. Widzimy to współpracując z świetlicami środowiskowymi z terenu całej Polski. Dochodzą do nas sygnały z różnych miejscowości, czy to małych wioseczek, miast, czy też z dużych, takich jak na przykład właśnie Warszawa, Wrocław, chociaż akurat tu z Warszawą najmniej mamy współpracy, ale we Wrocławiu mamy kilka świetlic, które faktycznie korzystają z tego projektu.
1: A co dokładnie oznacza termin niedożywienie jakościowe, bo o tym też mówicie państwo i podkreślacie to państwo w działalności fundacji. I dlaczego ono jest tak trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka?
2: Trudne do zauważenia, dlatego że współczesna bieda już nie wygląda tak jak kiedyś. To nie jest to, tak jak ja właśnie teraz to nazywam, to nie jest dziewczynka z zapałkami, po której od razu widać, że to jest dziecko potrzebujące. Też w rozmowach z naszymi partnerami, czy też sponsorami docierały do mnie uwagi, takie informacje, że dzieci w świetlicach wcale nie są przecież takie wychudzone, takie zagłodzone. I to jest właśnie ten współczesny obraz tego dziecka potrzebującego, które nie ma dostępu do prawidłowej diety, do ciepłych posiłków, do po prostu takich obiadów, dań, które powinno dostawać na co dzień, tylko na przykład zapycha się pustymi kaloriami, czymś słodkim, idzie zjeść jakiegoś hot doga, bo niekiedy rodzice mu dadzą pieniądze i mówią po prostu idź coś zjedz, żeby nie było głodne, czy też zajada jakieś smutki, stresy, które ma w swoim życiu. I właśnie ten współczesny obraz dziecka potrzebującego to nie jest takie z wydętym brzuszkiem, czy takie właśnie wychudzone dziecko.
1: Tak jak kiedyś pamiętam w latach 90. jak się wychowywałam, to właśnie wszelkie takie akcje pomocowe, które były wysyłane, nie wiem, Polski Czerwony Krzyż do głodujących dzieci w Afryce, to wszędzie właśnie w telewizji jeszcze wtedy się pojawiało, a to już nie o to chodzi.
2: Znaczy te dzieci na pewno w Afryce dalej są i tego typu pomoc jest im świadczona, ale nam to jakoś tak się zakorzeniło w świadomości, że trochę tak ma wyglądać głód. Dzieci w świetlicach środowiskowych, z którym my pomagamy w ramach tej akcji, no wyglądają tak bardzo przeciętnie, stąd nawet spot promujący całą tą akcję zamiany pączka na ciepły posiłek jest właśnie stworzony przez sztuczną inteligencję i te dzieci są takie, można powiedzieć, ładne. Takie, to nie jest taka nieoczywista bieda i taka nieoczywista potrzeba, ale my widzimy z lat pracy, ze swoich doświadczeń, że te dzieci faktycznie potrzebują tych ciepłych posiłków i mają utrudniony dostęp do jedzenia.
1: Okej. A kim są te dzieciaki? Czy to jest po prostu coś nie tak dzieje się w domu? Czy wszystko dzieje się w domu okej, ale po prostu jest niski, nie wiem, dochód w rodzinie?
2: Przyczyn jest wiele. Tak jak różne są dzieci, tak różne są przyczyny, ale najczęstsze to jest właśnie to, że dochód rodziców nie wystarcza na to, żeby pokryć, nie wiem, koszty związane z energią, czynszem, a tym bardziej, jeżeli chodzi o dożywianie. Wystarczy, że tam rodzina przekracza lekko próg, który jest gdzieś na przykład w pomocy społecznej i już nie dostają jakichś dodatkowych środków do życia. No i wtedy właśnie najłatwiej jakby trochę zrezygnować z tego pełnowartościowego jedzenia, kupić cokolwiek albo w ogóle nie kupować. Kolejna sprawa to są oczywiście te problemy związane z alkoholem, z różnego rodzaju uzależnieniami. Też wiele rodzin to są osoby z niepełnosprawnością. Ja przyznam szczerze, że do nas często też trafiają takie indywidualne zapytania, gdzie ktoś pisze, że pracował, funkcjonował normalnie i w momencie, kiedy nadarzyła się taka czy inna choroba, jakiś wypadek, no jego życie zmieniło się diametralnie. I wtedy już nie może pracować na takim stanowisku, na którym pracował. Jego dochody drastycznie spadają, a tym samym nie może zapewnić swoim dzieciom, swojej rodzinie poziomu, który miał dotychczas. Mhm. I nie mówimy tu jakiś o wysokim poziomie do życia, tylko o tym, żeby były zapewnione, zabezpieczone te podstawowe potrzeby każdego z nas.
1: Nie wiem, czy przypadkiem w połowie pani nie odpowiedziała na to pytanie, z jakimi największymi trudnościami mierzą się rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie, o których też wspominacie państwo w takim specjalnym raporcie z państwa fundacji, czyli to są też takie patologiczne czynniki i niepatologiczne czynniki, na które niektórzy nie mają po prostu wpływu.
2: Nie mają wpływu. My często też mamy kontakt z tymi rodzicami, rodzicami dzieci ze świetlic i bardzo często są to mamy, samodzielne mamy, które wychowują kilkoro dzieci, bo na przykład tato odszedł, no mąż odszedł, no bo jedno dziecko jest przykładowo z niepełnosprawnością. I ta mama, choćby nie wiadomo co robiła, choćby nie wiadomo jak się starała, nie jest w stanie właśnie zapewnić odpowiedniego poziomu swoim dzieciom, zapewnić wszystkiego, co tym dzieciom jest potrzebne. Często musi się skupić na tym jednym dziecku z niepełnosprawnością, a te pozostałe no w jakiś sposób zabezpieczyć, czyli wysyłając je do świetlicy środowiskowej, bo do świetlicy środowiskowej przychodzą dzieci po szkole, czyli rano idą do szkoły, niektóre z nich mają te ciepłe posiłki przecież w szkole. Tylko tak jak każdy z nas, czy my kończymy jeść o godzinie 14-15?
1: No nie.
2: Jak obiad w szkole jest o godzinie 13 plus minus, to co, do wieczora już nic nie jemy? No jemy. I tak samo dzieci, tym bardziej dzieci potrzebują jedzenia. I cała ta akcja wzięła się z tego, że ja właśnie zaczynając pracę w fundacji, zobaczyłam Olka, który wychodził z bramy. To był 10-letni chłopiec wtedy. I on jadł suchy chleb. Dosłownie suche kromki chleba. I mnie to tak zainteresowało. Ja mówię, jak to jest, że taki duży chłopak je suchy chleb? Mhm. I poszłam porozmawiać w świetlicy z wychowawczynią i wtedy mi uświadomiono, że to jest właśnie taka codzienność tych dzieci. Że one chwycą, co mają. No wiadomo, żeby tam zagłuszyć ten głód. Przychodzą do świetlicy. W niektórych świetlicach jest taki zapewniona taka przekąska, jakiś jogurcik czy kanapka, ale to jest niewystarczające dla dziecka, żeby do wieczora jakby napełnić brzuch, żeby normalnie funkcjonować, tym bardziej, że dzieci przychodzą do świetlicy, tam mają dodatkowe zajęcia, odrabiają lekcje, mają różnego rodzaju zajęcia, więc one dalej muszą mieć energię do tego, żeby po prostu funkcjonować.
1: Coś do tego pieca trzeba dorzucić, tak. żeby działać. No i też tak sobie pomyślałam, że to jakościowe niedożywienie wynika też z tego, że jedzenie śmieciowe jest bardzo tanie obecnie. Wystarczy pójść sobie do dyskontu i można sobie kupić jakieś zamienniki nawet tych markowych, nie wiem, słodyczy czy czegoś takiego dosłownie za grosze i to też chyba tutaj dorzuca swoje 3 grosze.
2: Tak, znaczy my nie możemy negować tego, że rodzice wybierają tańsze jedzenie, no bo pewnie jakieś kryterium mają, że...
1: Ale chodzi o dostęp.
2: Chodzi o dostęp, że jest łatwiej dostępne, ale też często rodziny muszą kupić właśnie to tańsze, no bo inaczej im środków nie starczy do końca miesiąca. Na życie, na opłacenie, jakby na pokrycie wszystkich opłat. Ale druga kwestia to jest taka, że dzieci trzeba od najmłodszych lat uczyć tego, co im daje paliwo. No, że muszą mieć białko, tłuszcze rano na śniadanie, żeby móc funkcjonować. Ja spotykam teraz osoby, które mają po 20 parę lat i na przykład się dziwią, że nie mają siły, nie wiem, biegać, zrobić ileś tam obrotów czy sprawnościowo, a na śniadanie jedzą mleko z takimi słodkimi kulkami śniadaniowymi, takimi, nazwę to płatkami. No i gdzie one z tego mają mieć paliwo? Ja też właśnie się z tym spotykałam, że jak przychodziłam do świetlicy, to w świetlicy akurat było zawsze mleko i takie czekoladowe płatki śniadaniowe, takie kulki śniadaniowe i się zawsze dziwiłam, dlaczego dzieci o godzinie 17 to jedzą. No część lubi, no okej, ale po prostu nie było nic innego, a oni no chcieli coś zjeść, więc jedli te właśnie płatki z mlekiem też o godzinie 17. No i okej, ja nie mówię, że to jest jakieś najgorsze jedzenie, tylko czy to da paliwo dziecku do funkcjonowania, do tego, żeby się rozwijało, a wiadomo, że no jest coś takiego Polak głodny, Polak zły, tak się trochę jakby utarło, a tym bardziej dla dzieci, gdzie dla nich te emocje, te wszystkie potrzeby, no trzeba w jakiś sposób regulować, a jeszcze dziecko głodne, to jak ono ma sobie z tym wszystkim poradzić, że jakby ta podstawowa potrzeba nie jest u niego zabezpieczona i to jest jakby bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę.
1: Ja też tak troszeczkę, nie widzę słuchaczy oczywiście, ale gorzko się uśmiecham, bo to też sprowadza się nasza rozmowa do nieszczęsnych lekcji edukacji zdrowotnej, które, no wydaje mi się, akurat w tym temacie bardzo by pomogły, gdyby dzieciaki były uczone już od najmłodszych lat, co jest zdrowe, czego lepiej unikać, być może nie zakazywać, co mogą wpuścić do swojego życia i co może dać im, no właśnie, jeżeli chodzi o dietę, to energię na cały dzień, ale no chyba się tego nie doczekamy na razie w naszym systemie edukacji zdrowotnej.
2: Jakby akurat na to nie mamy tak do końca wpływu. Ja tylko powiem, że z poprzednich lat i z tych raportów, które przygotowujemy, raporty odnośnie właśnie akcji Zamień pączka na ciepły posiłek tworzymy na podstawie informacji, którą dostajemy ze świetlic. Ile dzieci skorzystało z dożywiania, jakiego rodzaju to było jedzenie. Niekiedy to są posiłki kupowane w barach mlecznych, albo na przykład w przedszkolu czy po bliskiej szkole, że tam świetlica może kupić, czyli to są takie normalne obiady dla dzieci, a część świetlic może przygotowywać, sami przygotowują w formie warsztatów, co uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie każda świetlica ma taką możliwość, no bo to też trzeba te wszystkie warunki sanepidu spełnić i tym podobne, ale te świetlice, które mogą przygotowywać posiłki u siebie, angażują w to dzieci i dziecko może zobaczyć właśnie, jak powstaje to spaghetti, chociażby najprostsze, czy też nawet pizza, ale tą pizzę można zrobić w taki mądry sposób, w taki, żeby dziecko zobaczyło, które składniki warto skomponować, żeby samo, bo tu chodzi o to też, żeby nabyło to te umiejętności, jakim jest przyrządzenie sobie posiłku.
1: Też. Bardzo przydatna umiejętność.
2: Tak, my bardzo często w fundacji też kładziemy nacisk na to, organizując różne akcje, żeby dzieci wyposażać w różnego rodzaju umiejętności, kompetencje, bo im więcej oni jako dzieci będą umieli, tym pewniej będą się czuć w dorosłym życiu, czy też nastoletnim życiu. To, czy oni będą z tego korzystać, czy będą gotować, czy nie, to już jakby to nie jest najważniejsze. Ważne, żeby tą umiejętność mieli, bo zawsze się będą czuli pewniej, że mają tą wiedzę i mogą z niej skorzystać.
1: Coś, taka wiedza, którą my, zakładam, zyskiwałyśmy na ZP-tach słynnych w naszej szkole.
2: Tak, dokładnie.
1: Na edukacji. No, skąd ja umiem robić pizzę? No właśnie stąd, tak. Zebrałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać o bardzo szczytnej akcji, jaką jest Zamień pączka na ciepły posiłek dla dziecka. O co tutaj chodzi? To chodzi o to, żeby odejmować sobie pączki od ust. No nie jako trochę tak, ale w szczytnym celu.
2: Ja powiem tak, ja jestem miłośniczką pączków, nie wiem, czy powinnam to mówić i w ten tłusty, akurat w ciągu roku takich nie jem, ale w tłusty czwartek nie chodzi, w tej naszej akcji wcale nie chodzi o to, żeby nie zjeść w ogóle tych pączków. Bardziej chodzi o to, że w tłusty czwartek, kiedy słyszymy dookoła, ile zjadłeś, ja już nie mogę, ja już zjadłem 5, już mam dosyć, a w domu jeszcze 4 czekają, to jest taki dobry moment, żeby zwrócić uwagę na to, że my tu mówimy o tych pączkach, których mamy za dużo, a wśród nas, gdzieś po sąsiedzku są dzieci, które nie mają właśnie tego podstawowego posiłku.
1: W ogóle.
2: W ogóle nie mają, albo nie mają tego właśnie ciepłego obiadu, który by, czy zupę, czy nie wiem, co to może być, ziemniak, kotlet i surówka, żeby to mogły zjeść. I właśnie ten tłusty czwartek jest tym dobrym momentem, kiedy tak naprawdę każdy z nas może się zaangażować. My dajemy taką wariantowość, żeby, nie wiem, kupować wirtualne pączki. Żeby mieć poczucie, że zjadłem dzisiaj tyle tych pączków, kupiłem tyle tych pączków, ale wirtualnych. Mhm. W to mogą się angażować darczyńcy indywidualni. Mogą się angażować pracownicy różnych firm, zachęcać swoich pracodawców. Także tutaj na różne sposoby to jest taki dobry moment, że na przykład firma widzi, że co roku kupują za dużo pączków, potem nikt tego nie zjada. To mogą tą ilość pączków zredukować albo w ogóle w ten dzień nie kupować i na przykład przekazać informację pracownikom, że wolą to przeznaczyć na przykład na dożywianie dzieci w Fundacji Pociecha czy też w innej organizacji. Dlatego ten tłusty czwartek to jest taki moment, żeby się tak troszkę zatrzymać, pomyśleć, że oprócz tych pączków, które dookoła gdzieś wszędzie mamy na talerzach, warto zwrócić uwagę na to, że jednak są w dalszym ciągu dzieci, które nie mają dostępu do jedzenia.
1: Mhm. Ja myślę, że tutaj się idealnie to wszystko wyrównuje, bo z jednej strony my Polacy mamy ogromną tendencję do przejadania się, marnowania też jedzenia, kupowania rzeczy ponad to, ile tego potrzebujemy. A z tego, co widziałam, państwo właśnie robicie zazwyczaj te raporty po pączkowej akcji. akcji i w takim podsumowaniu tego całego działania możecie Państwo jasno powiedzieć, w jakich świetlicach i co się poprawiło dzięki wprowadzeniu takich regularnych obiadów, dzięki właśnie tej akcji pączkowej.
2: To, co słyszymy od lat, od zawsze, to, co słyszymy w momencie, kiedy świetlica dostaje grant, dofinansowanie na ciepłe posiłki, od razu frekwencja w świetlicy wzrasta. Mhm. Wszystkie dzieci zaczynają przychodzić do świetlicy regularnie, nawet przychodzi ich więcej, bo się jakby taką pocztą pantoflową rozchodzi, że tutaj jest dostęp do jedzenia, że tu są obiady. I ja to widzę z lat, sama chodziłam do baru, który był obok fundacji i przynosiłam obiady dla dzieci, że my teraz mówimy o tym, że taki ciepły posiłek to jest 20 zł, czyli jeden pączek równa się 20 zł ciepły posiłek dla dziecka. W momencie, kiedy kupujemy to nawet w barze mlecznym, wiemy, że te obiady już są trochę droższe. Ale my tą kwotę tak bardzo uśredniamy, dlatego że na przykład porcja gołąbków czy pierogów niekiedy dla tych mniejszych dzieci starcza dla dwójki, trójki dzieci.
1: Oczywiście.
2: Dlatego to jest taka uśredniona kwota, ale dzieci też mają wtedy możliwość jakby dostępu do różnorodnego jedzenia.
1: Mhm, różne menu takie.
2: Takie różne menu. Nawet jedna ze świetlic powiedziała, że mieli okazję zjeść pielmieni, gdzie nie wszystkie dzieci miały do tego dostęp, no bo nie zawsze rodzice, no w domu tego nie przygotowują, rodzice przecież po restauracjach z nimi nie chodzą, te dzieci nie podróżują. Więc nie wiedzą, że są takie czy inne dania do wyboru. A tutaj właśnie jest też ten taki aspekt poznawania różnych smaków. Ja też powiem, że właśnie w ramach naszych działań, które prowadzimy dla świetlic środowiskowych, zabieramy dzieci też na kolonie. Mhm. I właśnie w ramach kolonii widzimy, jak ważne są te posiłki, które są, no wiadomo, na takich domach wczasowych, czy takich ośrodkach wczasowych są regularnie w ciągu dnia, a jest grono dzieci zawsze, zawsze na każdej kolonii są takie dzieci, które na początku chowają to jedzenie w kieszeń, gdzieś po kieszeniach, bo nie mają pewności, czy to jedzenie będzie dostępne tak regularnie.
1: No właśnie. Chciałam jeszcze właśnie poruszyć temat skutków tego niedożywienia, bo wspomniałyśmy wcześniej o tym, że jedzenie jakościowe, jedzenie regularne, ciepłe posiłki mają dobry wpływ jakby na rozwój dziecka i jego, nie wiem, dalsze rośnięcie, poziom hormonów i tak dalej, ale też stan emocjonalny. I właśnie się zaczęłam zastanawiać, jakie są skutki niedożywienia dzieciaków właśnie na takiej platformie psychicznej, tak?
2: Teraz dzieci, jeżeli chodzi o w ogóle na tej przestrzeni takiej psychicznej, no to mają jakby bardzo ciężko, mają, no duże to są wyzwania.
1: To nie jest łatwe być nastolatkiem i
2: tak,
1: dzieckiem.
2: Tak, to nie jest łatwe być dzieckiem w tych czasach, tak można by było powiedzieć.
1: Media społecznościowe i to wszystko.
2: Tak, a tutaj chodzi o to, że też no to jedzenie jest potrzebne, no właśnie po to, żeby je tak nawet wyciszyć, uspokoić. Ja to nazywam takie zabezpieczenie tej podstawowej potrzeby, no bo za tym idzie, to jest taki łańcuszek, który za tym idzie. No widzimy to po mniejszych, większych dzieciach, że one też potrzebują tego paliwa do nauki, do koncentracji, do tego, żeby spokojnie usiąść i skupić się na tym, na czym one się powinny skupić, chociażby nawet na zabawie. No bo od tego jest dzieciństwo, one się mają swoje obowiązki, ale też powinny mieć swoje przywileje i po prostu czas na to, żeby sobie wybiegać się, pobawić, poszaleć, a nie wszystkie dzieci tak mają. Mhm. I akurat te w świetlicach, no nie mają tego tak wyważonego, więc jakby naszym tutaj zadaniem jest, my jako fundacja docieramy do tych dzieci, które ja nazywam często, że to są miejsca, te świetlice środowiskowe, które często są niezauważone. One gdzieś są po sąsiedzku, bo to nie są świetlice szkolne, to są właśnie te, które gdzieś są w takich blokach, w lokalach przyznawanych przez miasto, przez gminę. I te lokale są, ale one są takie niezauważone. Często te dzieci są tak niezauważone w tych placówkach. Mhm. I podobnie jest właśnie z tym, że jak przyszłam do fundacji, to nie zgłoszono mi, że pierwszą potrzebą tych dzieci to jest właśnie brak dostępu do jedzenia. To wyszło w trakcie, wyszło w momencie pracy, obserwacji dzieci, że jakby my dostrzegamy to, co jest im potrzebne. Mhm. Tak jak na przykład właśnie, żeby miały wypoczynek, żeby mogły wyjechać na kolonie i odpocząć od tej, no bardzo często ciężkiej i smutnej codzienności, od tych obowiązków, od tego bycia małym dorosłym. No i tutaj właśnie kolejno to takie, no coś, co jest takie oczywiste i podstawowe, bo mi nawet nieraz tak, ja mówię, jak o tym powiedzieć tak mądrze, ale tu chodzi o to po prostu, żeby dzieci miały dostęp do jedzenia, żeby to, co im się należy, co powinno być im dostarczone, żeby po prostu to miały.
1: Żeby to nie było ich problemem, tak. Żeby to nie było ich problemem, bo nie tym powinny się martwić dzieci obecnie na tym etapie. Kolonie, wartościowe posiłki, o takie rzeczy walczy Fundacja Pociecha. No i chciałam zapytać teraz w takim razie, jak dołączyć do tej pączkowej akcji, gdzie szukać informacji, jak to się w ogóle rozgrywa?
2: Ja zapraszam, bo ja mówię, jestem pomysłodawcą tej akcji dożywiania dzieci. Z czasem tutaj zespół fundacji jakby wstrzelił się w ten dzień, jakim jest Tłusty Czwartek, żeby właśnie wtedy jakby zbierać największe środki na to, żeby dożywiać dzieci w świetlicach środowiskowych. Przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.fundacjapociecha.pl są wszystkie informacje od razu na pierwszej stronie. Można dołączyć do naszej zrzutki, utworzyć skarbonkę na przykład dla swoich kolegów z pracy, czy dla swoich pracowników, dla swojej firmy i tam wpłacać i wtedy widzimy, jaki jest efekt, ile nasza firma zebrała. Darczyńcy indywidualni czy też biznesowi mogą kupować na naszej stronie wirtualne pączki. Wchodzą na naszą stronę, wybierają ile chcą pączków. Prosty sposób, blik, przelew, wpłacają darowiznę. Można zrobić przelew. My jako fundacja podpisujemy umowy, rozliczamy się z tego, jakie środki do nas spływają. Także na przykład firmy, które chciałyby w ten sposób przekazać nam darowiznę, jak najbardziej mogą to zrobić. Zachęcamy też w ogóle do tego, żeby na social mediach firmy też informowały o tej akcji, bo informowanie o tym, że jest taka potrzeba, to też jest bardzo ważne, żeby dołączać, ale też o tym informować, zachęcać swoich partnerów. Tak jak mówię, nie odradzamy jedzenia pączków, ale możemy je trochę zredukować. Niektóre firmy faktycznie odchodzą od tego, żeby kupować w ten dzień pączki i przekazują środki na konto naszej fundacji. A są takie firmy, które robią to dwutorowo, w ten dzień organizują jakieś licytacje, zamawiają w cukierniach jakieś gigantyczne pączki, które potem są licytowane, a zebrane środki przekazują do nas. Ja powiem tak, że potrzeba jest ogromna, tych dzieci jest naprawdę wiele, które czekają na dożywienie. W zeszłym roku udało nam się do 25 świetlic przekazać środki na dożywianie i pomocą zostało objętych 620 dzieci. Czyli to jest dużo. To jest dużo, żeby w okresie od kwietnia do grudnia nakarmić, żeby kupić ciepłe posiłki. Także potrzeba jest ogromna, a naprawdę w bardzo łatwy sposób, wchodząc na naszą stronę, można się włączyć w tą akcję.
1: Tutaj pani zamknęła usta sceptyków, którzy by stwierdzili, że taki marny datek, jakieś takie grosze wcale nie przyczyniają się do lepszego dożywiania dzieci, bo tu są liczby, które to potwierdzają. To jeszcze chciałam zapytać, do kiedy w ogóle trwa ta akcja i do kiedy można wpłacać?
2: My zawsze tą akcję realizujemy także do końca lutego. Można powiedzieć, że ta akcja tak trwa, ale tak naprawdę darowizny na ciepłe posiłki można wpłacać przez cały rok. My tego nie zamykamy. To teraz jest taka największa akcja, kiedy o tym mówimy, no właśnie przy okazji Tłustego Czwartku, który jest już 12 lutego, ale tak naprawdę przez cały rok można się angażować.
1: Myślę, że zachęciłyśmy jak najbardziej. W podcaście Superzdrowi gościliśmy Sławomirę Wojtyś z Fundacji Pociecha, fundraiserkę i inicjatorkę akcji Zamień pączka na ciepły posiłek dla dziecka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

0: okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
1: Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów.
0: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
0: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy.
1: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
0: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 29 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 32 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
2: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
1: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
2: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować 2 żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
3: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na Sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł Królowej Polskich Plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu.
1: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
2: W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Butters przyniósł z kuchni swojej mamy. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie ZOO upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
2: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane. W Złotoryi 53-letnia kobieta została zatrzymana po tym, jak próbowała przywłaszczyć sobie plecak z paszportami i ponad 1500 euro. Mieszkanka miasta twierdziła, że znalazła plecak pusty, jednak policjanci odkryli ukryte w jej bieliźnie pieniądze. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia za przywłaszczenie mienia. Policja przypomina, że znalezione rzeczy należy zgłaszać odpowiednim służbom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 27 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
1: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
1: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
0: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa. Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy złotych brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 29 stopni i małe zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. W serialu Pierwsza miłość powrót Pawła Krzyżanowskiego po 13 latach nieobecności wzbudził ogromne emocje. Tym razem w rolę Pawła wcielił się Mateusz Kościukiewicz, zastępując wcześniejszych aktorów Mateusza Janickiego i Mikołaja Krawczyka. Aneta Zając i Łukasz Płoszański, współpracujący z Kościukiewiczem na planie, wyrazili swoje pozytywne opinie na temat jego gry aktorskiej. Paweł, próbując zacząć nowe życie, zmaga się z trudnościami, które prowadzą go do WeMedu, pod opiekę Kacpra. Jego brat Mariusz podejrzewa, że Paweł jest tam przetrzymywany wbrew swojej woli. Jesienią widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Pawła, który musi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości i odbudować relacje z dawnymi przyjaciółmi. Szczególnie ważną rolę w jego życiu mogą odegrać Artur i Bartek, którzy znają go od lat.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszański, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszański wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaidy Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Serial 1670 powraca z emocjonującym trzecim sezonem. Akcja rozpoczyna się tuż po dożynkach królewskich w Adamczysze, gdzie ujawniona prawda o pochodzeniu Jana Pawła i pożar biblioteki wywołują kryzys tożsamości wśród Sarmatów. Bogdan, który miał nie przeżyć drugiego sezonu, powraca jako lachożerca, choć stracił pamięć. Aniela, po dramatycznych wydarzeniach, wraca do Adamczychy z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Tymczasem chłopi stają się niespokojni, jakby szykowali się do buntu. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Jakub próbuje podbić Warszawę, a Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda. W tym sezonie świat Adamczychy staje się bardziej nieprzewidywalny niż kiedykolwiek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego, tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania. Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ebris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
3: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: Słuchacie Radia Super Express. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
1: Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
2: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier. Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Airplane Wear Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem? 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów.
2: Na Palenicy Białczańskiej odbył się protest przeciwko przewozowi turystów fasiągami do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzą, że konie są przemęczane i domagają się zakończenia transportu konnego. Wozacy odpowiadają, że zwierzęta są regularnie badane i pracują zgodnie z zasadami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas pikiety interweniowała policja, a na trasie pojawiły się już 4 elektryczne busy. Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
1: Policja poszukuje kobiet z różnych części Polski za uchylanie się od płacenia alimentów. Za takie przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 1 roku więzienia. W przypadku, gdy brak alimentów zagraża podstawowym potrzebom życiowym osoby uprawnionej, kara może wynieść nawet do 2 lat więzienia. Zdjęcia poszukiwanych są dostępne na oficjalnym serwisie policji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie. Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie.
1: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej. Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować 2 żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyai obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Bergier i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener w ostatnim meczu z Koroną Kielce

0: są Polacy. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
0: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
0: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Katarzyna Niewiadoma Finney zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Podakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu. W serialu Pierwsza Miłość powrót Pawła Krzyżanowskiego po 13 latach nieobecności wzbudził ogromne emocje. Tym razem w rolę Pawła wcielił się Mateusz Kościukiewicz, zastępując wcześniejszych aktorów Mateusza Janickiego i Mikołaja Krawczyka. Aneta Zając i Łukasz Płoszajski, współpracujący z Kościukiewiczem na planie, wyrazili swoje pozytywne opinie na temat jego gry aktorskiej. Paweł, próbując zacząć nowe życie, zmaga się z trudnościami, które prowadzą go do WIMED-u pod opiekę Kacpra. Jego brat Mariusz podejrzewa, że Paweł jest tam przetrzymywany wbrew swojej woli. Jesienią widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Pawła, który musi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości i odbudować relacje z dawnymi przyjaciółmi. Szczególnie ważną rolę w jego życiu mogą odegrać Artur i Bartek, którzy znają go od lat.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: almost love.
1: Minęła 14.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
1: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie. Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie. zasiewanie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd. Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skibińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną. Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
2: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: System of a Down znowu na szczycie. Ich utwór Aerials z albumu Toxicity przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify, dołączając do elitarnego Billions Club. To już czwarty kawałek zespołu, który osiągnął ten wynik, a fani mogą teraz cieszyć się nowym tytułem ukrytego utworu z tej samej płyty – Der Woghornia. Cóż, System of a Down pokazuje, że prawdziwa muzyka nie zna granic czasu ani przestrzeni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne.
1: Policja poszukuje kobiet, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 1 roku więzienia. W przypadkach, gdy brak alimentów zagraża podstawowym potrzebom życiowym, kara może wzrosnąć do 2 lat więzienia. Zdjęcia i informacje o poszukiwanych są dostępne na oficjalnym serwisie policji. Tragiczny wypadek w Dolistowie Starym. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Motocyklista zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Policja bada przyczyny wypadku, w tym możliwe wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę Mercedesa.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony.
2: Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z 4 obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru. W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Oakland 2 małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 30 41-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 29 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy.

0: Zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny pozostają niezmienione od 8 sierpnia, mimo rosnących cen ropy i napięć geopolitycznych. Aramco jest obecnie liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa w porównaniu do Orlenu i BP Europy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen, choć później nastąpiły drobne podwyżki. Dzięki mocnemu złotemu perspektywy na ten tydzień są obiecujące, a kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacjach. Jednak sytuacja w rejonie cieśniny Ormus może wpłynąć na dalsze zmiany na rynkach. Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
1: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank. Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
0: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Chodakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować. Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci – Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać – Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
1: Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyjach. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Serial 1670 powraca z emocjonującym trzecim sezonem. Akcja rozpoczyna się tuż po dożynkach królewskich w Adamczysze, gdzie ujawniona prawda o pochodzeniu Jana Pawła i pożar biblioteki wywołują kryzys tożsamości wśród Sarmatów. Bogdan, który miał nie przeżyć drugiego sezonu, powraca jako lachożerca, choć stracił pamięć. Aniela, po dramatycznych wydarzeniach, wraca do Adamczychy z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Tymczasem chłopi stają się niespokojni, jakby szykowali się do buntu. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Jakub próbuje podbić Warszawę, a Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda. W tym sezonie świat Adamczychy staje się bardziej nieprzewidywalny niż kiedykolwiek. Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Jan B., były poseł samoobrony. Od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka.
2: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego, tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ebris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kościerzynie zatrzymano 6 mężczyzn podejrzanych o udział w chuligańskiej bójce, do której doszło 3 sierpnia. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu kościerskiego, w tym 2 siedemnastolatków. Usłyszeli zarzuty udziału w bójce i pobiciu, a prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony.
1: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
1: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy.
2: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Dooma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
2: W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości.
1: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
2: Po emocjonującym weekendzie w Międzyzdrojach, gdzie pojawił się wieloryb, poniedziałek przynosi spokój i idealne warunki do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a brak czerwonych flag oznacza bezpieczne kąpiele. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 20 stopni. Nie ma sinic, a woda jest czysta i bezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie.
1: W Łomży doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, dziecko przeżyło upadek. Matka dziewczynki była w tym czasie pijana i spała. Dziewczynka trafiła do szpitala w Białymstoku, a policja bada sprawę.
2: 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano dwóch 16-latków, a policja prowadzi dochodzenie. Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach Nagłowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broń. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie.
2: Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
1: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP 1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają.

0: Stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Katarzyna Niewiadoma Finney zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya. Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83 urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów,

0: i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Chodakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować. W 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Najbliżsi Marii i Włodka Ziębów zgromadzą się na lotnisku, by powitać powracających seniorów. Jednak zamiast radosnego spotkania czeka ich szokująca wiadomość. Włodek, zrozpaczony i na wózku inwalidzkim, przekaże rodzinie tragiczną informację o śmierci Marii. Bliscy nie będą mogli uwierzyć w to, co usłyszeli, a atmosfera na lotnisku stanie się pełna smutku i niedowierzania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów. Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość. Zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Klaudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
0: Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu.
1: Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze, z udziałem policji i manifestantów. Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
3: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych. Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach na Głowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące.
2: Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z 4 obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis. Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak zza światów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji.
2: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where? Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat. Na trasie z Morskiego Oka do Zakopanego doszło do śmiertelnego potrącenia młodego niedźwiedzia przez samochód. Zwierzę zginęło na miejscu. Sprawą zajmuje się Tatrzański Park Narodowy oraz lokalna policja. Do zdarzenia doszło tuż przed zjazdem na Murza Sichle.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie. 15-letni Kacper walczy o życie po ataku nożem w Kamiennej Górze. Chłopak stracił dużo krwi, a jej zapasy w szpitalu się kończą. Pilnie potrzebna jest krew, którą można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Policja zatrzymała 2 szesnastolatków, z których jeden przebywa w policyjnej izbie dziecka.
1: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
1: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować 2 żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
1: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sofia. Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
1: W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w centrum Expo 21. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze 2 dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank. Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. 4 osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji.

0: prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Chodakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować. Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego,

0: podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów. W 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba, żona Włodka, umrze na pokładzie samolotu podczas powrotu z Hiszpanii do Polski. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na dzisiaj, 10 sierpnia. Maria dostanie ataku serca w trakcie silnych turbulencji, a mimo heroicznej walki stewardes i lekarki, jej życia nie uda się uratować. Po lądowaniu Włodek przekaże rodzinie tragiczną wiadomość o śmierci Marii. Fani serialu zauważyli podobieństwo do śmierci Krystyny Lubicz z Klanu, która również zmarła w samolocie. Jednak w przypadku Marii Zięby widzowie zobaczą dramatyczne sceny z pokładu, co odróżnia te dwa wydarzenia.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów.
2: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
0: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyja. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego. Tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
3: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ebris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
3: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
2: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
3: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
3: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
2: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy.
3: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Dooma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
3: Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
2: 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia. W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece. W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości.
0: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
1: Dziś w Kołobrzegu na plaży TRM obowiązuje zakaz kąpieli z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Na pozostałych 9 kąpieliskach woda jest czysta i bezpieczna, a warunki do pływania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 19 stopni. Pamiętajmy, by zawsze sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie. 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie. Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach na Głowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn pod presją rządu wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągów. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
0: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
1: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP 1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojec.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, plotki o jego romansie

0: Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya. Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Wanda Kępska stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Choć początkowo nie planowała kandydować na przewodniczącą Rady Osiedla, sytuacja zmieni się diametralnie. Podczas zebrania mieszkańców Kasia zgłosi jej kandydaturę, co wywoła niemałe poruszenie. Wanda, zaskoczona takim obrotem spraw, będzie musiała zmierzyć się z reakcją sąsiadów, którzy entuzjastycznie poprą pomysł Kasi. Krzysztof Jaworski, mimo początkowych nieporozumień, również stanie po stronie Wandy. W obliczu nowych możliwości Wanda będzie musiała zdecydować, czy chce wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć się nowego wyzwania. To emocjonujący początek sezonu.

0: który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
1: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów.
0: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Klaudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
0: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września. Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jan B., były poseł samoobrony. Od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka. Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze z udziałem policji i manifestantów. Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
3: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
2: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z czterech obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już podbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą. Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz mnie i Motyle idź my, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami. Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartzie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji.
2: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę 3 nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie. 15-letni Kacper walczy o życie po ataku nożem w Kamiennej Górze. Chłopak stracił dużo krwi, a jej zapasy w szpitalu się kończą. Pilnie potrzebna jest krew, którą można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Policja zatrzymała 2 szesnastolatków, z których jeden przebywa w policyjnej izbie dziecka. Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie.
1: Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
1: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Oakland 2 małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie opiekę w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest przeciętne, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w centrum Expo 21. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7 tysięcy 100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Wanda Kępska stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Choć początkowo nie planowała kandydować na przewodniczącą Rady Osiedla, sytuacja zmieni się diametralnie. Podczas zebrania mieszkańców Kasia zgłosi jej kandydaturę, co wywoła niemałe poruszenie. Wanda, zaskoczona takim obrotem spraw, będzie musiała zmierzyć się z reakcją sąsiadów, którzy entuzjastycznie poprą pomysł Kasi. Krzysztof Jaworski, mimo początkowych nieporozumień, również stanie po stronie Wandy. W obliczu nowych możliwości Wanda będzie musiała zdecydować, czy chce wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć się nowego wyzwania. To emocjonujący początek sezonu, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
2: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów.
1: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Klaudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
2: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera, 18.

0: doświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia, Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
1: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września. Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, aby omówić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czarzasty podkreślił potrzebę odbudowy zaufania i apelował, by polityczne spory nie wpływały na codzienne relacje między Polakami a Ukraińcami. Spotkanie miało również wymiar symboliczny, gdyż obaj politycy odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w Polsce na wypoczynku.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych, obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
0: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ebris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
0: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Time Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji, nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
0: Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach na Głowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące.
2: Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd. Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. O przejęciu milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
2: Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozzy'ego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale. Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie trzy kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 19 stopni przy minimalnym wietrze. Nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. W sobotę w pobliżu plaży w Międzyzdrojach zauważono dużego walenia. Zwierzę o długości kilku metrów pływało swobodnie w morzu. Ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF zadbali o jego bezpieczeństwo, eskortując je na wody Wolińskiego Parku Narodowego. To nie pierwszy raz, gdy duży ssak morski pojawił się w tej części Bałtyku. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty. 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie. Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać. Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn, pod presją rządu, wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągu. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
2: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje przeciętny, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Berger i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
2: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
2: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP 1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31 zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem trzech głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł

0: W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 14 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest przeciętna. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Podakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować. Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyja. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny.

0: Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia, Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
1: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu. Finał trzeciego sezonu Rodu Smoka przyniósł wiele emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Bitwa o Tumbleton była krwawym starciem, które zakończyło się śmiercią wielu postaci, w tym Lorda Ormunda i Sir Roderica Dastina. Los Daerona Targaryena pozostaje niepewny, choć książka Ogień i Krew sugeruje, że przeżył. Ulf Biały zdradził oba stronnictwa, co wprowadza dodatkowe napięcie przed czwartym sezonem. W książce Daeron zginął podczas drugiej bitwy o Tumbleton, ale serial może zaskoczyć widzów innym przebiegiem wydarzeń. Ulf, odlatując na srebrno skrzydłej, pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Czy powróci do królewskiej przystani, czy zniknie na zawsze? Czwarty sezon z pewnością dostarczy kolejnych niespodzianek. W 4260 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznego odejścia Marii Zięby. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na dzisiaj, 10 sierpnia. Maria, grana przez zmarłą w lutym Bożenę Dykiel, umrze na pokładzie samolotu podczas powrotu z Hiszpanii. W trakcie lotu dojdzie do silnych turbulencji, a Maria dostanie ataku serca. Mimo desperackiej walki stewardes i lekarki nie uda się jej uratować. Po wylądowaniu w Łodek mąż Marii przekaże rodzinie tragiczną wiadomość. Pani zauważyli podobieństwa do śmierci Krystyny Lubicz z Klanu, jednak twórcy Na Wspólnej wprowadzili własne, emocjonujące różnice. W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Jagoda odkrywa, że jej matka, Ewelina, nosi kołnierz ortopedyczny, co budzi w niej podejrzenia o przemoc ze strony ojca, Grega. Dziewczyna odważnie konfrontuje się z ojcem, ale jego cyniczny uśmiech tylko potwierdza jej obawy. Greg, mimo prób ukrycia prawdy, nie zdoła oszukać córki na długo. W kolejnych odcinkach Ewelina podejmie dramatyczną decyzję o ucieczce z pomocą Weroniki Rostockiej. Jednak Greg nie zamierza łatwo zrezygnować, a sytuacja osiągnie punkt krytyczny w 4281 odcinku, gdy spróbuje utopić Ewelinę w wannie. Na szczęście Jagoda pojawi się w porę, by uratować matkę. Czy to zakończy rządy terroru Grega? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jan B., były poseł samoobrony. Od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka.
0: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego, tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
2: Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze z udziałem policji i manifestantów. Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
2: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffreya Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Damian Paweł Łoszek miał tylko 22 lata. Razem z kolegami spotkał się przy ognisku, gdzie wszyscy pili napoje wysokoprocentowe. Gdy trunek się skończył, postanowili wsiąść w samochód i ruszyć na pobliską stację benzynową. Wtedy próbowała zatrzymać ich policja. Damian, który siedział za kółkiem, spanikował i wcisnął gaz do dechy. Ucieczka w BMW nie do końca się udała, a następnego dnia obok masztu telefonii komórkowej znaleziono zwłoki młodego chłopaka. Zdaniem bliskich, którzy zgłosili się do mnie z prośbą o nagłośnienie tej sprawy, jego ciało nosiło ślady pobicia, którego mogli dopuścić się policjanci. W sprawę zaangażowała się prokuratura, a także fundacja imienia Igora Stachowiaka. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
0: Pokój Zbrodni.
1: Damian Paweł Łoszek, pochodzący z Rząśni w województwie łódzkim, wyszedł z rodzinnego domu dokładnie 7 marca 2025 roku. Bliskim powiedział, że zamierza spotkać się z kolegami przy ognisku. Pani Agnieszka, jego mama, nie widziała w tym nic nadzwyczajnego. Nie miała powodów do obaw, a już na pewno nie mogła spodziewać się, że będzie to ostatni raz, kiedy zobaczy swojego syna żywego. Rzeczywistość okazała się jednak brutalniejsza niż jakiekolwiek wyobrażenia. Damian zobaczył się bowiem ze swoimi kolegami, a ich spotkanie początkowo przebiegało raczej spokojnie. Panowie raczyli się wysokoprocentowymi napojami, ale około godziny 23 trunki się skończyły, więc ci postanowili uzupełnić zapasy. Uznali, że za kółko wsiądzie 22-letni Damian, który tego wieczoru wypił najmniej. W późniejszych relacjach podawali zgodnie, że były to maksymalnie 2 piwa. Oczywiście nic nie usprawiedliwia tego zachowania. Jak opisywał Dariusz Kucharski, dziennikarz Superekspresu, łącznie 6 osób zapakowało się do auta. Więcej niż mogło pomieścić ich BMW, więc jeden z mężczyzn schował się w bagażniku. Dopiero wtedy ruszyli w drogę. W pierwszej chwili myśleli o podjechaniu na stację w Ostrołęce, ale ostatecznie wybrali drugą stronę, do Szczercowa. Radiowóz spotkali za Kozłówkami. Policjanci z komendy w Bełchatowie, którzy akurat patrolowali tamten teren, niemal od razu zwrócili uwagę na samochód prowadzony przez Damiana. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Mężczyźni przebywający w środku wiedzieli, że oznacza to dla nich niemałe kłopoty, ale 22-latek początkowo chciał się zatrzymać. Nie wiadomo, czy podjął decyzję o ucieczce w wyniku paniki, dużych emocji, czy może za namową kolegów. Niezależnie od powodów, wcisnął nagle gaz do dechy i ruszył przed siebie. Kierujący samochodem osobowym marki BMW po jego zatrzymaniu gwałtownie ruszył, potrącając policjanta, który podchodził do pojazdu. Został on uderzony prawym narożnikiem przedniego zderzaka w prawą nogę, na wysokości podudzia. Relacjonowała Dorota Mrówczyńska, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Łodzi. Policjanci błyskawicznie wrócili do radiowozu i rozpoczęli pościg za uciekającym samochodem. Ten nie odjechał daleko, ponieważ ugrzązł w pobliskim polu, przez które mężczyźni próbowali się przedrzeć. Gdy zdali sobie sprawę, że koła BMW utknęły na dobre, wysiedli z pojazdu i rozbiegli się w różnych kierunkach. Mundurowym udało się schwytać na miejscu 2 z nich, a 2 kolejnych złapano następnego dnia rano w domach. 5 sam zgłosił się na komendę policji. Ze wszystkich uczestników zdarzenia brakowało jeszcze tylko kierowcy, którym był właśnie Damian Paweł Łoszek. Informacja o tym, gdzie się znajduje, nadeszła od przypadkowego świadka, który natknął się na jego ciało. Zostało ono odnalezione 6 metrów od masztu telekomunikacyjnego w miejscowości Kozłówki koło Szczercowa. Dorota Mrówczyńska z łódzkiej prokuratury potwierdziła, że zwłoki należą do Damiana, a 11 marca 2025 roku przeprowadzono sądowo-lekarską sekcję zwłok mężczyzny oraz zlecono badania w celu ustalenia jego stanu trzeźwości. Zgodnie z upublicznionymi wynikami, przyczyną śmierci 22-latka stały się obrażenia wielonarządowe, powstałe na skutek upadku z wysokości. Wykluczono udział osób trzecich. Sekcja nie wykazała na jego ciele obrażeń, takich jak pobicie, szarpanie bądź przełamanie oporu, które wskazywałyby na udział osób trzecich w przyczynieniu się do jego śmierci, mówiła rzeczniczka prokuratury. Wyniki badań na zawartość alkoholu w ciele zmarłego wykazały stężenie o wartości 1,06 promila alkoholu we krwi, zaś w moczu 1,52 promila, dodawała. Jaka jest więc teoria śledczych? Damian miał próbować wspiąć się na maszt, by ukryć się przed ścigającymi go policjantami, ale w drodze na szczyt spadł i zginął. W tę wersję wydarzeń nie wierzą jednak bliscy mężczyzny, którzy zgłosili się między innymi do naszego programu z prośbą o nagłośnienie sprawy. Uprzejmie prosimy o zainteresowanie się tym tematem, pisała do mnie pani Martyna. Z kolei mama Damiana, pani Agnieszka, dodawała, że jej syn miał lęk wysokości, więc nie wspiąłby się na tak wysoki maszt. W ocenie rodziny zmarłego jego obrażenia, tak charakterystyczne, mogły powstać na skutek pobicia. Tylko przez kogo? Oskarżenia padają bezpośrednio w stronę funkcjonariuszy. Wiem, że kiedy zatrzymywali na miejscu kolegów Damiana, byli brutalni, powiedzieli bliscy 22-latka w rozmowie z Super Expressem. Dwóch chłopaków miało mieć na ciele ślady pobicia. Jak na te zarzuty odpowiadają służby? Okazuje się, że w bełchatowskiej prokuraturze zostały wszczęte dwa śledztwa. Jedno dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, a drugie ucieczki przed policyjnym radiowozem. Aby uniknąć dalszych oskarżeń o brak obiektywizmu i bezstronności, prokurator okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyznaczył do dalszego prowadzenia obu postępowań prokuraturę rejonową z innej miejscowości, konkretnie z Radomska. Szczególny nadzór będzie nad nimi prowadzić prokuratura okręgowa. Złożyliśmy dodatkowy materiał dowodowy, ponieważ wiele kwestii nie zostało dotychczas wyjaśnionych. Mamy chociażby zastrzeżenia co do obrażeń ciała i przebiegu wydarzeń, wskazuje mecenas Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zmarłego Damiana. W międzyczasie do mediów przenika coraz więcej informacji zakulisowych. Koledzy 22-latka o jego śmierci dowiedzieli się dopiero późnym wieczorem kolejnego dnia, kiedy zostali zwolnieni z aresztu. Nie wierzyli w wersję o wdrapaniu się na maszt i upadku. Dziennikarz Tomasz Pajączek w Onecie opisywał na podstawie ich relacji, że Damian miał nie tylko lęk wysokości, ale i problemy z kolanem, a musiałby najpierw pokonać ogrodzenie z drutem kolczastym. Na dłoniach nie miał nawet śladów zadrapań. W dniu pogrzebu, kiedy zobaczyli jego twarz, nabrali jeszcze więcej podejrzeń. Nie wyglądał jakby spadł, tylko jakby dostał niezły łomot. Mówili zgodnie. Onet opisywał, że wśród zatrzymanych osób znaleźli się nie tylko koledzy Damiana, ale też jego 18-letni brat Łukasz. To właśnie on, po ognisku zorganizowanym we wsi Marcelin, miał zapakować się do bagażnika w drodze na stację. Młodzi mężczyźni twierdzili, że początkowo sami nakręcali Damiana, by uciekał przed policją, ale później prosili go, by się zatrzymał. Ten jednak nie chciał słuchać. Pościg zakończył się dopiero na polnej drodze, gdzie auto wpadło w dziurę. Podczas ucieczki mieli słyszeć krzyki policjantów oraz brata Damiana. Ci, którym udało się uciec, próbowali później dzwonić do kierowcy pojazdu, ale ten już nie odbierał. Byliśmy wystraszeni, nie wiedzieliśmy, co mamy robić, mówił jeden z uczestników zdarzenia w rozmowie z dziennikarzem Onetu. Z ich relacji wynika, że 18-letni brat ofiary, Łukasz, został zatrzymany jako pierwszy. Nie uciekał, czekał na policjantów, a mimo tego ci mieli zacząć go, tutaj cytat, pałować. Innego chłopaka uderzyli latarką lub pałką w tył głowy tak mocno, że stracił przytomność. Tak twierdzą. Mógłbym cię zastrzelić, ale nie chcę przez ciebie, gnoju, mieć problemów, miał rzekomo powiedzieć jeden z funkcjonariuszy. To oczywiście wersja przedstawiona przez chłopaków. Pani Agnieszka o śmierci syna dowiedziała się od znajomego, który zadzwonił do niej, że prawdopodobnie znaleziono ciało Damiana. Policjanci nie zdążyli do niej zadzwonić. Gdy sama pojechała z mężem na komendę, miała usłyszeć, że właśnie mieli się z nią skontaktować. Pokazali rodzicom zdjęcia ciała 22-latka, prosząc o potwierdzenie, że to ich syn. Potwierdzili, choć widzieli go jedynie od tyłu. Twarz mogli zobaczyć dopiero w dniu pogrzebu, 5 dni później, bo wcześniej nikt nie chciał ich dopuścić do zwłok. Godzina zgonu również pozostawała wówczas nieznana. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że Damian nie miał rozciętych ani zranionych dłoni, a powinien mieć, bo jeśli chciał pokonać ogrodzenie, musiał chwycić za drut kolczasty, opisywał Onet. Damian przez problemy z kolanem nosił stabilizator, a tego dnia go nie miał. Nawet osoba sprawna fizycznie miałaby problem, żeby dosięgnąć albo doskoczyć choćby do drabiny, dodawała osoba, z którą rozmawiał dziennikarz tego portalu. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że funkcjonariusze około godziny 3 w nocy kręcili się wokół masztu, co wydało im się podejrzane, ponieważ nie znaleźli ciała Damiana, mimo że właśnie tam leżało. Nikt z bliskich zmarłego ani jego kolegów nie wierzy w wersję policji. Wątpliwości nasiliły się po zobaczeniu ciała na pogrzebie. Wyglądał, jakby był przyduszany i bity. Gdyby upadł na plecy, to przecież z przodu nie byłby taki poturbowany, wyznała mama Damiana. Wersja policji jest przekłamana. Jego ciało nosiło tak mocne ślady pobicia, że jest to wręcz zatrważające. Miał ogromnego krwiaka na policzku i zdartą brodę. Wyglądał tak, jakby się bronił. Dodawał jego przyjaciel w rozmowie z Onetem. Zdaniem bliskich ciało 22-latka mogło zostać podrzucone przed maszt, gdy okazało się, że pobity pokrzywdzony przestał oddychać. Oczywiście to tylko domniemania rodziny. Służby wszystkiemu zaprzeczają. Prawdę ma ujawnić prowadzone śledztwo. Choć na przykład kwestie ewentualnego pobicia dwóch zatrzymanych 18-latków przez policjantów, prokuratura rejonowa w Bełchatowie nie bada. Nie wszczęto w tej sprawie postępowania. Policjanci nie stosowali żadnej przemocy wobec uczestników zdarzenia. Zarzeka się nadkomisarz Iwona Kaszewska, rzeczniczka bełchatowskiej policji. Ze środków przymusu bezpośredniego zastosowano jedynie założenie kajdanek. Kontaktu z Damianem funkcjonariusze mieli nie mieć w ogóle, gdyż po prostu go nie znaleźli. Tak twierdzi komenda. Nam również zależy na tym, aby ta sprawa jak najszybciej została wyjaśniona. Doszło do tragedii. Nie żyje młody mężczyzna. Doszło do nieszczęśliwego wypadku, podkreślała nadkomisarz Kaszewska. Prokuratura nie chce komentować wielu szczegółów dotyczących sprawy. Nie odpowiada na przykład na pytania o kamery nasobne na mundurach policjantów, o ewentualny monitoring czy inne budzące wątpliwości kwestie. Zasłonięto się dobrem postępowania i tajemnicą prowadzonego śledztwa. Chcąc przypilnować jego rzetelności, w działania zaangażowali się przedstawiciele Fundacji imienia Igora Stachowiaka, tego samego, który we Wrocławiu zginął podczas policyjnej interwencji. Na razie trudno wyrokować, czy i w tym przypadku doszło do przekroczenia uprawnień przez mundurowych. Samobójstwo? Wejście na maszt? Skok? Widział pan to miejsce. Tam są druty kolczaste. Jak mógł przez nie przejść, nie raniąc sobie rąk i ciała? Ubranie też nie było poszarpane. No nie wszedł tam, nie ma takiej opcji. I już to rzuca cień wątpliwości na to, co mówi policja, stwierdził prezes Fundacji Igora Stachowiaka w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Piotr Brzuska, jej dziennikarz, rozmawiał natomiast z interweniującym policjantem. Ten pokazał mu nawet poharataną nogę po potrąceniu przez Damiana. Faktycznie była opuchnięta, jak po uderzeniu. Od nas żaden nie dostał. Mam za dużo lat służby, mam swoisty spokój w sobie, zero nerwów. Nie płacą mi za to, żeby być chamskim wobec obywatela. A tego chłopaczka z bagażnika było mi szkoda. Grzeczny, nie pyskował. Zapięliśmy mu kajdanki. Podejrzewam, że był w szoku. Co on musiał przeżyć w tym bagażniku, gdzie nie było nawet wyściółek? Ja bym się na jego miejscu zestrał ze strachu. Ta BMK w powietrzu latała. A ten drugi był jak truśka. Jak tylko krzyknąłem, podszedł do radiowozu, podał ręce. Potem przechodzili przez komisariat, ale tam też są starzy, doświadczeni policjanci, relacjonował w rozmowie z Wyborczą. Zarzuty ze strony ludzi były dla niego bolesne. Podobno prosił nawet o upublicznienie wyników sekcji zwłok, by pokazać, że mówi prawdę. Nieszczęśliwy wypadek, z którym mundurowi nie mieli nic wspólnego. Taka jest jego wersja wydarzeń. Jednak Fundacja imienia Igora Stachowiaka i tak zapowiedziała złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, by przeanalizowano sprawę dogłębnie i pozbyto się wszelkich wątpliwości. Tymczasem młodzi mężczyźni, którzy brali udział w zdarzeniu, dziś biją się w pierś. Wiedzą, że głupio zrobili, wsiadając do auta po wypiciu alkoholu. Żadnych środków uderzających przy sobie nie mieli, nic nie zażywali, a ucieczkę nazywają głupotą, podyktowaną chwilą emocjonalnego impulsu i strachu. Błąd, który ostatecznie kosztował ich wieloletniego przyjaciela życie. Od samego początku wersja przedstawiona przez policję budzi w nas głębokie wątpliwości. Działania służb były pełne nieścisłości i zaniechań, a śledztwo, które miało wyjaśnić sprawę, pozostawia ogromne pole do niepokoju i nieufności. Nie zgadzamy się na obojętność. Nie możemy pogodzić się z tym, że śmierć tak młodego i wartościowego człowieka może zostać zbyta prostym stwierdzeniem bez pełnego wyjaśnienia, piszą przyjaciele i bliscy Damiana, którzy uruchomili w sieci zbiórkę na opłacenie niezależnych biegłych specjalistów, którzy przygotują opinię dotyczącą okoliczności śmierci 22-letniego mężczyzny. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, śledztwo wciąż było w toku. Rodzina Damiana ma nadzieję, że w najbliższym czasie dowie się, co spotkało jedną z najbliższych im osób.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster. I jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego. W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów. Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już podbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
2: Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz mnie i Motyle i ćmy, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
2: Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. Pod warszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat. Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, aby omówić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czarzasty podkreślił potrzebę odbudowy zaufania i apelował, by polityczne spory nie wpływały na codzienne relacje między Polakami a Ukraińcami. Spotkanie miało również wymiar symboliczny, gdyż obaj politycy odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w Polsce na wypoczynku. Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
0: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do 3 firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podczas manifestacji w Warszawie aktywistka Natalia Panczenko zadeklarowała, że nie odda swojej Polski, co wywołało falę komentarzy. Były premier Leszek Miller odpowiedział, nawiązując do zbrodni wołyńskiej i żądając zwrotu kości pomordowanych. Wypowiedzi te ponownie rozgrzały debatę o relacjach polsko-ukraińskich i trudnej historii. Konflikt między Panczenko a Millerem trwa już od dłuższego czasu, a ich najnowsza wymiana zdań przyciągnęła uwagę opinii publicznej.
1: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie. Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju.

0: północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w centrum Expo 2021. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości

0: wartości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa.
1: W drugim kwartale 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce spadło do ponad 9233 zł brutto. To o ponad 329 zł mniej niż w pierwszym kwartale, co oznacza spadek o około 3,5%. Mimo tego kwartalnego spadku, w porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku, pensje wzrosły o 5,5%. Dane GUS obejmują około 10 milionów pracowników na umowach o pracę, ale nie uwzględniają osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych. To ważne, bo realne dochody wielu Polaków mogą różnić się od oficjalnej średniej.
0: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
0: Jolanta Kwaśniewska, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zamierza zwalniać tempa. Była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3000 zł miesięcznie, co jest znacząco mniej niż świadczenie jej męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, wynoszące ponad 14 tysięcy złotych brutto. Różnica wynika z faktu, że jako pierwsza dama nie otrzymywała wynagrodzenia. Jolanta Kwaśniewska planuje pozostać aktywna zawodowo nawet do 80 roku życia. Jej decyzja zwraca uwagę na szersze problemy demograficzne i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce.
1: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Wars, znany z wagonów restauracyjnych, otwiera nowy obiekt konferencyjno-noclegowy w Warszawie. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej ruszy hotel z 50 pokojami, w tym 4 apartamentami premium. To pierwszy krok w kierunku dywersyfikacji działalności firmy, która celuje w klientów biznesowych. W planach jest także otwarcie restauracji. Jeśli projekt się powiedzie, Wars rozważa kolejne inwestycje w sektorze hotelowym. To część szerszej strategii rozwoju poza koleją.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, aby omówić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czarzasty podkreślił potrzebę odbudowy zaufania i apelował, by polityczne spory nie wpływały na codzienne relacje między Polakami a Ukraińcami. Spotkanie miało również wymiar symboliczny, gdyż obaj politycy odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w Polsce na wypoczynku.
3: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie. Podczas manifestacji w Warszawie aktywistka Natalia Panczenko zadeklarowała, że nie odda swojej Polski, co wywołało falę komentarzy. Były premier Leszek Miller odpowiedział, nawiązując do zbrodni wołyńskiej i żądając zwrotu kości pomordowanych. Wypowiedzi te ponownie rozgrzały debatę o relacjach polsko-ukraińskich i trudnej historii. Konflikt między Panczenko a Millerem trwa już od dłuższego czasu, a ich najnowsza wymiana zdań przyciągnęła uwagę opinii publicznej.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków.
3: Lot z Victorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
2: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie.
3: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
2: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zygmunt Solosz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 18 stopni w Szczecinie z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Moda znów zaskakuje. Jorcy, czyli dłuższe jeansowe spodenki, które jeszcze niedawno były symbolem modowego faux pas, teraz królują na ulicach. Nawet Julia Wieniawa, znana z wyczucia stylu, nie mogła się oprzeć ich urokowi. Kto by pomyślał, że coś, co kiedyś było obciachem, teraz jest absolutnym must have sezonu 2026.
2: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Puckiego Hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z Hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na Powązkach Wojskowych.
2: Axl Rose i Ozzy Osbourne, dwie legendy rocka, spotkali się po raz pierwszy dopiero w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz, dopiero wtedy. Wszystko wydarzyło się za kulisami pożegnalnego koncertu Ozziego w Birmingham. Slash z Guns N' Roses opisał to spotkanie jako pełne ciepła i braterstwa, bez śladu rockowego ego. Ozzy, który zmarł kilka dni później, nazwał Axla prawdziwym dżentelmenem. Cóż, lepiej późno niż wcale.
1: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where? Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule Płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych. A wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. W Ursynowskim Parku nad południową obwodnicą Warszawy doszło do nietypowej sytuacji. Nowe żółte huśtawki, które miały być atrakcją dla dzieci, okazały się niebezpieczne z powodu bliskości chodnika. Po początkowym unieruchomieniu ostatecznie je zdemontowano. Mieszkańcy są zaskoczeni, a urzędnicy obiecują szybkie wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań. Poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnął rekordowo niski poziom 102 cm. To efekt fali upałów i braku opadów. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej w Polsce, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły. W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu, w okolicach Ciechanowa, widziana była puma. Starostwo powiatowe apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Zaleca się unikanie spacerów po lasach i pilnowanie dzieci. W razie spotkania z pumą należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece. W Gliwicach, na ulicy Rybackiej, doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie trzy kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 19 stopni przy minimalnym wietrze. Nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się spokojnym dniem nad morzem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji 3 mężczyzn udało się uniknąć tragedii. Rozłożyli oni koc, który zamortyzował jej upadek. Dziecko przebywa w szpitalu, a jej stan jest dobry. W chwili zdarzenia matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu i może usłyszeć zarzuty.
2: Przed nami fala upałów, która rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. W zachodnich województwach temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Najgoręcej będzie w niedzielę, 16 sierpnia, kiedy na Podkarpaciu termometry pokażą do 35 stopni. Synoptycy zapowiadają alerty przed upałem dla kilku regionów, w tym Dolnośląskiego i Śląskiego.
1: 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia, przypadającego w tym roku w sobotę, to dodatkowy dzień wolny dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Pracodawcy muszą wyznaczyć inny dzień wolny. Ale uwaga, jeśli w tym dniu będziesz na zwolnieniu lekarskim, wolne przepada. Warto też pamiętać, że 14 sierpnia większość urzędów będzie zamknięta, ponieważ administracja publiczna odbiera wolne za sobotnie święto. Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Aftersink po latach poszukiwań odnalazł swoją biologiczną rodzinę dzięki sztucznej inteligencji. Po wpisaniu danych do programu ChatGPT odkrył, że jego matka, Savinder Kaur, zmarła w 2024 roku, ale zyskał rodzeństwo, o którym nie wiedział. Sink spotkał się z nowo odnalezioną rodziną w Londynie, co wypełniło brakujące fragmenty jego tożsamości. A historia pokazuje, jak technologia może pomóc w odkrywaniu rodzinnych tajemnic.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywitana z temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W trzeciej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Kluczowe okazały się dwie minuty drugiej połowy, kiedy to Sebastian Berger i Fran Alvarez zdobyli bramki dla Widzewa. Po trzech meczach Jagiellonia ma 6 punktów, a Widzew 5. Na czele tabeli znajdują się Lech Poznań i Legia Warszawa.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
0: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
1: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP 1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31 zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto po emocjonującym meczu z Martą Kostiuk. Polka przegrała pierwszego seta 3-6. Ale w kolejnych triumfowała 6-1, 6-2. Kluczowe okazały się wskazówki jej psycholog, Darii Abramowicz, które pomogły Świątek poprawić grę. W ćwierćfinale zmierzy się z Dianą Schneider, a spotkanie odbędzie się dziś w nocy.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem trzech głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już piąte podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Fineya.
0: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo. Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 18 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Aynur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garcés, Eva Martin i Arturo Sancho.
1: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska po 10 latach przerwy wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyjach. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą.
0: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia Justin Skotnicki postanawia działać poza prawem, by zdemaskować oszustwa Karoliny. Zdesperowany biznesmen zwraca się o pomoc do detektyw Celiny Brońskiej. Początkowo Celina ma wątpliwości, ale intryga wciąga ją coraz bardziej. Justin ujawnia, że Karolina sprytnie upozorowała jego zdradę, a w całą sprawę może być zamieszany Bruno. Detektyw staje przed trudnym wyborem między lojalnością a zawodową ciekawością. Czy Celina pomoże Justinowi i zniszczy misterny plan Karoliny? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP2 już 7 września. W 1006 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Mert, najlepszy przyjaciel Poyraza, przypadkowo ujawnia swój największy sekret. Nana, będąc świadkiem tej chwili, dowiaduje się o jego uczuciach do Nazli, siostry Kilica. Mert, zaskoczony obecnością Nany, początkowo nie wie, jak zareagować, ale w końcu otwiera się przed nią. Nana, zszokowana wyznaniem, postanawia wesprzeć Merta i zachęca go do działania. Mimo jej wsparcia, Mert obawia się reakcji Kilica i prosi Nanę o dyskrecję. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16 w TVP1.
1: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe widzowie będą świadkami dramatycznych poszukiwań zaginionej Ninki. Akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, policji i ratowników nabierze tempa, gdy psy tropiące i drony przeszukają pobliskie lasy. Początkowo wszystko będzie szło zgodnie z planem, ale nagle pies zgubi trop. Komisarz Radek Biegun wysunie teorię, że dziewczynka mogła zostać porwana samochodem. Dla matki Ninki, Blanki, to będzie ogromny stres i niepewność. Czy uda się odnaleźć dziewczynkę? Odpowiedź poznamy już 16 września w TVP2. Ród Smoka zakończył swój trzeci sezon, ale emocje nie opadną na długo. Czwarty, a zarazem ostatni sezon, przyniesie kolejne dramaty i bitwy, a jego premiera planowana jest na 2028 rok. Showrunner Ryan Condal zapowiada, że choć duch książki George'a R.R. Martina zostanie zachowany, to serial nie będzie aż tak ponury. W międzyczasie fani Westeros mogą czekać na film o podboju Aegona Zdobywcy, który pojawi się po 2027 roku. Dodatkowo, drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Świat Westeros wciąż się rozwija i nie przestaje zaskakiwać.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 4260 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznego odejścia Marii Zięby. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na dzisiaj, 10 sierpnia. Maria, grana przez zmarłą w lutym Bożenę Dykiel, umrze na pokładzie samolotu

0: podczas powrotu z Hiszpanii. W trakcie lotu dojdzie do silnych turbulencji, a Maria dostanie ataku serca. Mimo desperackiej walki stewardes i lekarki nie uda się jej uratować. Po wylądowaniu w Łodę mąż Marii przekaże rodzinie tragiczną wiadomość. Pani zauważyli podobieństwa do śmierci Krystyny Lubicz z klanu, jednak twórcy na wspólnej wprowadzili własne, emocjonujące różnice.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że trwają analizy dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Zmiana ta mogłaby przynieść korzyści emerytom z wyższymi świadczeniami, którzy mogliby zyskać nawet do 300 zł miesięcznie. Dla osób z najniższymi emeryturami zmiana pozostanie neutralna, ponieważ już teraz nie płacą podatku. Decyzja o podwyższeniu kwoty wolnej jest jeszcze w fazie rozważań.
3: Jan B., były poseł samoobrony, od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka.
2: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego, tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
3: Szymon Hołownia może wrócić do rządu jako minister kultury i wicepremier. Te doniesienia wywołały burzę w Polsce 2050 roku, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostro skrytykowała te plany, nazywając je handlem stanowiskami. Według niej, zamiast rozmów o programie, chodzi jedynie o polityczne układy. Na razie nie wiadomo, czy te zmiany rzeczywiście dojdą do skutku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze, z udziałem policji i manifestantów.
2: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
3: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffrey'a Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
2: Marek Suski pojawił się w szybkich okularach przeciwsłonecznych, co wzbudziło zainteresowanie w sieci. Ekspert od męskiego wizerunku, Łukasz Podliński, skomentował, że takie okulary pasują do sportowej stylizacji, ale nie do garnituru. Podliński podkreśla, że dobór oprawek powinien równoważyć rysy twarzy, a nie je powielać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mateusz Socha, popularny stand-uper, wywołał burzę w sieci swoim żartem o spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Skupił się na ich powitaniu, przerysowując przygotowania polskiego prezydenta do mocnego uścisku dłoni Trumpa. Nagranie podzieliło internautów. Jedni bronią swobody satyry, inni krytykują żart jako prymitywny i brak szacunku. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją.
2: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na planie serialu pojawił się nie kto inny, jak sam Donald Tusk. Czyżby premier miał ambicje aktorskie? Spotkanie z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem na pewno było pełne emocji, a może nawet politycznych intryg. Ciekawe, czy Tusk zagra w nowym sezonie, czy tylko wpadł na kawę i plotki.
1: Bułgaria, kraj, który wygrał Eurowizję 2026 roku, wciąż nie może zdecydować, gdzie odbędzie się konkurs w 2027 roku. Sofia, dotychczasowy faworyt, musi teraz stawić czoła niespodziewanemu rywalowi, nadmorskiemu Burgas. Polityczne przepychanki, korupcyjne plotki i zakulisowe gry sprawiają, że decyzja wciąż wisi w powietrzu. Czyżby Eurowizja miała uciec z wielkiej stolicy do małego kurortu? Ostateczny werdykt ma zapaść do środy, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Ida Nowakowska, niegdyś gwiazda TVP, wraca na ekrany, tym razem w Polsacie. Po dwuletniej przerwie, wypełnionej międzynarodowymi projektami, prezenterka zadebiutuje w programie Hitster. I jako uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo. Nowakowska, która w międzyczasie pracowała z gwiazdami światowego formatu, przyznaje, że jej artystyczne wyzwania były bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Cóż, niektórzy myślą, że zniknięcie z polskiej telewizji to koniec kariery, ale Ida udowadnia, że to dopiero początek.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego. W Polsacie, jak w kalejdoskopie. Zmiany, zmiany, zmiany. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnali się z Halo, tu Polsat. A na horyzoncie pojawiają się Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Ten ostatni, choć z wdzięcznością, przyjmuje nowe wyzwania. Nie ukrywa, że poranne wstawanie to nie jego bajka. Czyżby Polsat szykował się na wieczorne show z Brzozowskim w roli głównej? Cóż, czas pokaże, czy nocny Marek odnajdzie się w świetle Jupiterów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już odbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych. Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże! Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W Wołominie doszło do tragicznego incydentu, gdy stado dzików zaatakowało psa na jednej z posesji. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, ponieważ dziki pojawiają się tam niemal codziennie, co budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza dzieci. Urząd Miejski podejmuje działania, by ograniczyć liczebność dzików, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat.
2: Tragiczny wypadek na Jeziorze Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. 43-letnia kobieta wypadła ze skutera wodnego i utonęła. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny, a ciało wydobyto z głębokości około 10 metrów. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a skuter został zabezpieczony do dalszych czynności.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta z psem wypadła z kajaka i utknęła w rwącym nurcie rzeki. Na szczęście miejscowi flisacy szybko zareagowali i uratowali poszkodowaną oraz jej czworonoga. Wodniacy apelują o większą ostrożność i lepsze regulacje, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: 14 sierpnia wszystkie urzędy skarbowe w Polsce będą zamknięte. To efekt przepisów, które dają pracownikom wolne za święto przypadające w sobotę, czyli 15 sierpnia. Jeśli planowałeś załatwić sprawy podatkowe tego dnia, musisz to przełożyć. Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić online przez platformę i Urząd Skarbowy. Sąd rejonowy w Goleniowie podjął decyzję w sprawie 2 16-latków, którzy brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Jeden z napastników trafi do schroniska dla nieletnich, a drugi do ośrodka wychowawczego. Obaj na 3 miesiące. Poszkodowany 17-latek, który został poważnie ranny, przebywa w szpitalu w Szczecinie, a jego stan jest stabilny. Motywy ataku pozostają nieznane.
1: Wielka Brytania rozważa rozszerzenie swojego parasola nuklearnego na kraje spoza NATO, w tym Ukrainę. Propozycja autorstwa byłego posła Nicka Bolesa zakłada, że w zamian Londyn uzyskałby dostęp do jednolitego rynku towarów Unii Europejskiej. Plan ten, choć nie jest oficjalną polityką rządu, został przedstawiony brytyjskim urzędnikom. Celem jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i poprawa relacji handlowych z Unią Europejską po Brexicie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę 3 nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z 4 obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
1: Zygmunt Solorz obchodził swoje 70. urodziny w bajkowej Florencji. Huczne przyjęcie odbyło się w XIX-wiecznym pałacu, gdzie zgromadzili się bliscy i przyjaciele jubilata. Goście delektowali się toskańskimi specjałami i czekoladowym tortem, a wieczór uświetnił koncert zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller i mecenas Paweł Rymarz. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn pod presją rządu wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągu. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. Na polskim rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny pozostają niezmienione od 8 sierpnia, mimo rosnących cen ropy i napięć geopolitycznych. Aramco jest obecnie liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa w porównaniu do Orlenu i BP Europy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen, choć później nastąpiły drobne podwyżki. Dzięki mocnemu złotemu perspektywy na ten tydzień są obiecujące, a kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacjach. Jednak sytuacja w rejonie cieśniny Ormus może wpłynąć na dalsze zmiany na rynkach.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego. Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącymi systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek staje przed jednym z najważniejszych momentów swojego życia. Otrzymuje termin rozprawy rozwodowej z Irenką, co budzi w nim mieszane uczucia. Choć na zewnątrz stara się zachować spokój, jego bliscy dostrzegają, że pod maską humoru kryje się coś więcej. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział i rozpocząć nowe życie. Jego przyjaciółka Józefina z humorem pyta, czy powinna mu gratulować, czy współczuć. Tolek odpowiada, że rozwód to dla niego tylko sprawa do załatwienia. Premierowe odcinki 19 sezonu Barw Szczęścia będzie można oglądać od 7 września na TVP2. Czy Tolek dostanie rozwód już podczas pierwszej rozprawy? Na te pytania widzowie będą musieli jeszcze poczekać. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach Olek znów stanie się powiernikiem sekretów Marcina. Podakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Olek, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Olek będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Olek, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granice i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W najnowszych odcinkach Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą? W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe czeka nas emocjonująca akcja poszukiwawcza małej Ninki. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września. W poszukiwania zaangażowane będą liczne służby, w tym policjanci, strażacy i ratownicy, a także psy, tropiące i drony. Początkowo wszystko wskazuje na to, że śledczy są blisko odnalezienia dziewczynki. Jednak nagle pies traci trop, co prowadzi do podejrzeń, że Ninka mogła zostać zabrana samochodem. Dla matki dziewczynki, Blanki, to niezwykle trudny moment pełen napięcia i niepewności. Czy Ninka została porwana? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
1: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy?

0: poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje na nie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP1 oraz online na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Już 21 sierpnia o 15.05 na TVP. Dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w hiszpańskim serialu kostiumowym. Petra podejmie kontrowersyjną decyzję o oddaniu dziecka Pai Gregoriowi, co wywoła burzę wśród służby. Romulo i Ricardo stanowczo sprzeciwią się jej planom. W międzyczasie Lope wróci do pałacu ciężko pobity, a Maria Antonia otrzyma niestosowną propozycję od Lorenza. Śmierć Pii wciąż budzi ogromne emocje, a jej bliscy przygotowują spotkanie ku jej pamięci. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie luksusowe mury rezydencji skrywają intrygi i rywalizacje. Finał trzeciego sezonu Rodu Smoka przyniósł wiele emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Bitwa o Tumbleton była krwawym starciem, które zakończyło się śmiercią wielu postaci, w tym Lorda Ormunda i Sir Roderica Dastina. Los Daerona Targaryena pozostaje niepewny, choć książka Ogień i Krew sugeruje, że przeżył. Ulf Biały zdradził oba stronnictwa, co wprowadza dodatkowe napięcie przed czwartym sezonem. W książce Daeron zginął podczas drugiej bitwy o Tumbleton, ale serial może zaskoczyć widzów innym przebiegiem wydarzeń. Ulf, odlatując na srebrno skrzydłej, pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Czy powróci do królewskiej przystani, czy zniknie na zawsze? Czwarty sezon z pewnością dostarczy kolejnych niespodzianek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze z udziałem policji i manifestantów. Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji

0: Polsat świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
1: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych. Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach na Głowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące.
0: Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z 4 obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysach. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę. Smutne wieści z planu Na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis. Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak zza światów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji.
1: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where? Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie ZOO upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat. Na trasie z Morskiego Oka do Zakopanego doszło do śmiertelnego potrącenia młodego niedźwiedzia przez samochód. Zwierzę zginęło na miejscu. Sprawą zajmuje się Tatrzański Park Narodowy oraz lokalna policja. Do zdarzenia doszło tuż przed zjazdem na Murza Sichle.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najbliższą środę czeka nas niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie kulminacja nastąpi około godziny 22, a we Wrocławiu o 29. Na zachodzie Polski księżyc przysłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. To najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od 1999 roku.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie. 15-letni Kacper walczy o życie po ataku nożem w Kamiennej Górze. Chłopak stracił dużo krwi, a jej zapasy w szpitalu się kończą. Pilnie potrzebna jest krew, którą można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Policja zatrzymała 2 szesnastolatków, z których jeden przebywa w policyjnej izbie dziecka.
1: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
1: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować 2 żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
1: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Oakland 2 małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
1: W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w centrum Expo 2021. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rowerzyści w Polsce muszą uważać na nowe przepisy. Od czerwca za jazdę po chodniku można dostać mandat w wysokości 300 zł. Policja kontroluje także obowiązkowe wyposażenie roweru, a jego brak może kosztować około 100 zł. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 roku życia oraz dzieci przewożonych na rowerze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Dorośli rowerzyści nie muszą nosić kasków, ale zaleca się to dla bezpieczeństwa. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
2: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank. Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Wars, znany z wagonów restauracyjnych, otwiera nowy obiekt konferencyjno-noclegowy w Warszawie. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej ruszy hotel z 50 pokojami, w tym 4 apartamentami premium. To pierwszy krok w kierunku dywersyfikacji działalności firmy, która celuje w klientów biznesowych. W planach jest także otwarcie restauracji. Jeśli projekt się powiedzie, Wars rozważa kolejne inwestycje w sektorze hotelowym. To część szerszej strategii rozwoju poza koleją.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Odakowski wpadł w oko nowej szefowej, Elżbiecie, która nie zamierza się poddać. Oleg, znając sytuację, zauważa, że Elżbieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego brata. W nadchodzących odcinkach Oleg będzie świadkiem kolejnych kłopotów Marcina, związanych z działaniami przebiegłej szefowej. Elżbieta planuje wyjazd do Krakowa tylko we dwoje z Marcinem, co odkrywa dzięki sekretarce. Oleg, widząc niezręczne sytuacje między bratem a przełożoną, zastanawia się, czy pomóc Marcinowi pozbyć się Elżbiety. Czy Marcin zdoła zachować granicę i przypomnieć szefowej o jej pozycji? Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować. Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów. W 4260 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba, żona Włodka, umrze na pokładzie samolotu podczas powrotu z Hiszpanii do Polski. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na dzisiaj, 10 sierpnia. Maria dostanie ataku serca w trakcie silnych turbulencji, a mimo heroicznej walki stewardes i lekarki, jej życia nie uda się uratować. Po lądowaniu Włodek przekaże rodzinie tragiczną wiadomość o śmierci Marii. Fani serialu zauważyli podobieństwo do śmierci Krystyny Lubicz z Klanu, która również zmarła w samolocie. Jednak w przypadku Marii Zięby widzowie zobaczą dramatyczne sceny z pokładu, co odróżnia te dwa wydarzenia.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów.
2: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
0: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Chodorowska, po 10 latach przerwy, wraca do roli Klaudii Kozioł. Na planie towarzyszy jej Grażyna Zielińska, czyli babka zielarka. Ich wspólne sceny mogą zwiastować nowe, emocjonujące wątki w Wilkowyja. Klaudia, teraz jako dojrzała kobieta, zmierzy się z poważnymi zmianami w życiu uczuciowym. Fabian Duda, jej dawny partner, również powróci do serialu. Babka zielarka, znana ze swoich tajemniczych mocy, może odegrać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Czy Klaudia i babka połączą siły, by zaczarować Wilkowyje? Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Dominika Montero to meksykańska telenowela, która podbija serca widzów na kanale Novelas Plus. W tym tygodniu, od 10 do 14 sierpnia, czekają nas emocjonujące odcinki. W poniedziałek Dominika zakochuje się w Maxie Langerze, a Luis Fernando zmaga się z chorobą żony. We wtorek Dominika dowiaduje się o długach narzeczonego, a Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli. Środa przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Dominika zostaje porzucona przed ołtarzem. W czwartek bohaterka postanawia sprzedać posiadłości, a w piątek próbuje pogodzić się z rodziną, obdarowując ich meblami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje, które trzymają widzów w napięciu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.

0: problemu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki obchodził niedawno pierwszy rok swojej prezydentury. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii jego poparcia. Gdyby wybory odbyły się dziś, 47% głosowałoby na Nawrockiego, tyle samo byłoby przeciw, a 6% nie ma zdania.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
0: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ebreeze dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
0: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
0: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie nie tylko program Tak Jest, ale i wspomnienia z czasów PRL. Kuba Wojewódzki, jego dawny kolega z podwórka, wspomina ich wspólne chwile w kawiarni Niespodzianka, gdzie zamiast bawić się w piaskownicy, planowali naprawę zaniedbanego podwórka o nazwie Polska. Cóż, nie każdy ma takie dzieciństwo, gdzie zamiast łopatki w ręku trzyma się ideę. Morozowski zmarł na chorobę nowotworową, a jego odejście poruszyło wielu, w tym księdza Kazimierza Sowę, który przekazał smutną wiadomość. Marcin Prokop, znany z TVN, może wkrótce zmienić barwy na Polsat. Po przejęciu Milionerów przez słoneczną stację pojawiają się spekulacje, czy Prokop dołączy do nowego zespołu. Edward Miszczak z Polsatu zdradził, że szuka prowadzącego, który z pasją układa klocki Lego. Czyżby Prokop miał teraz zająć się budowaniem nie tylko kariery, ale i konstrukcji z klocków? Czas pokaże, czy Polsat znów zaskoczy widzów. Wiktoria, świeżo upieczona Miss Polski, postanowiła, że nie zamierza uciekać za ocean, mimo że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem. Zamiast tego chce rozwijać swoją karierę w Polsce, bo przecież korona to nie tylko błyskotka, ale i misja. Po roku panowania jako Miss Polski Podlasia przekonała rodzinę, że konkursy piękności to coś więcej niż tylko efektowne suknie. Teraz planuje połączyć amerykańskie doświadczenia z polską rzeczywistością, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. Chazza, niegdyś królowa disco polo, powróciła na scenę w wielkim stylu. W minioną niedzielę w programie Halo tu Polsat 59-letnia gwiazda zaśpiewała swój hit Bierz co chcesz w sukience sprzed 31 lat. Co ciekawe, nadal pasuje jak ulał. Piosenkarka żartowała, że chciała usłyszeć, iż ma taką samą figurę jak 3 dekady temu. Cóż, nie każdy może pochwalić się garderobą bez moli i formą godną pozazdroszczenia.
1: Jacek Stachurski zaskoczył fanów podczas koncertu Lata z Radiem w Lublinie, ale nie swoimi przebojami, a nowym wyglądem. Artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, tracąc 20 kg i zmieniając fryzurę, co sprawiło, że niektórzy internauci mieli problem z jego rozpoznaniem. Występ przebiegł bez niespodzianek, ale to nowy wizerunek Stachurskiego stał się głównym tematem rozmów. Cóż, wygląda na to, że w show biznesie nie tylko muzyka się liczy.
2: W świecie, gdzie rockowi bogowie demolowali hotele, The Band pozostawał zagadką. Bez cekinów i groupies, ci muzyczni rzemieślnicy z Kanady i jedyny Amerykanin, Lee Von Helm, tworzyli dźwięki, które brzmiały jak zapomniana Ameryka. Ich muzyka opowiadała historię o ciężarze i odkupieniu, a nie o seksie i narkotykach. Ironią losu pożegnali się w blasku fleszy, co dla Helma było zdradą ich wartości. The Last Waltz stał się symbolem końca braterstwa, które nigdy nie chciało błyszczeć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Australijski zespół Amyl and the Sniffers, znany z rockowej energii, postanowił zaskoczyć fanów i nagrać koncertowy album w meksykańskiej restauracji. Tak, dobrze słyszeliście. Zamiast wielkich scen wybrali kameralne wnętrze El Coyote w Los Angeles, gdzie zaprezentowali swoje utwory w minimalistycznych, countryowych aranżacjach. Album Truth or Consequence Live Album ukaże się 4 września i zawiera nie tylko znane hity, ale także nowe utwory i zaskakujący cover. Czyżby rockowcy zamienili gitary na sombrera? Czas pokaże!
1: 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
2: W sobotę wieczorem na warszawskim Ursynowie doszło do groźnej kolizji. Kierowca Audi zignorował czerwone światło i uderzył w autobus linii 185. Obaj kierowcy, obywatele Ukrainy, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa trafi do sądu, gdzie zostaną zbadane szczegóły zdarzenia. W Nowym Dworze Mazowieckim w niedzielę wieczorem doszło do dużej akcji ratunkowej nad Narwią. Wędkarz zgłosił, że widział ciało w rzece, co uruchomiło działania policji, strażaków i nurków. Po kilku godzinach poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych zwłok. Okazało się, że zgłaszający był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wskazać dokładnego miejsca zdarzenia. Policja nadal monitoruje sytuację, ale nie ma potwierdzenia, że ciało rzeczywiście było w rzece. W Gliwicach na ulicy Rybackiej doszło do nietypowego incydentu. 60-letni rolnik zniszczył świeżo położony asfalt, używając traktora z pługiem. Zarząd Dróg Miejskich planuje naprawę, która może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, jeśli uzyskane zostaną odpowiednie zgody. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych, a rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za uszkodzenie mienia wielkiej wartości.
1: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
2: Dziś w Kołobrzegu na plaży TRM obowiązuje zakaz kąpieli z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Na pozostałych 9 kąpieliskach woda jest czysta i bezpieczna, a warunki do pływania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 19 stopni. Pamiętajmy, by zawsze sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody. W piątek rozbito ogromną kumulację Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych dzięki kuponowi wysłanemu w Bydgoszczy. Największa wygrana trafiła do Niemiec, gdzie zwycięzca otrzyma ponad 140 milionów złotych. To pokazuje, jak jedno losowanie może odmienić życie. 15-letni Kacper z Kamiennej Góry walczy o życie po piątkowym ataku nożem. Chłopak jest w ciężkim stanie i potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Dawcy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. W związku z atakiem zatrzymano 2 szesnastolatków, a policja prowadzi dochodzenie. Pod koniec lipca policjanci z Jędrzejowa i Kielc przeprowadzili akcję przeciwko handlowi narkotykami. W gminach Nagłowice i Sędziszów zatrzymano 4 osoby, a także przejęto znaczne ilości narkotyków i broni. Odzyskano również samochód przywłaszczony w Szwajcarii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na 3 miesiące. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie. W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. W Niemczech trwa rewolucja na kolei. Deutsche Bahn pod presją rządu wprowadza zmiany, które mają ukrócić chaos na torach. Premie dla menedżerów będą teraz zależeć od punktualności pociągów. Nowy minister transportu, Steffen Bilger, zapowiada, że do 2029 roku punktualność ma wzrosnąć do 70%. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
1: Andrzej Mountbatten Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffreya Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
2: Dziś w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród 74 polskich reprezentantów zobaczymy m.in. Konrada Bukowieckiego i Ewę Swobodę, którzy powalczą o medale. W składzie są także obrońcy tytułów z Rzymu, Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka. Transmisję z zawodów można śledzić na TVP 1 i TVP Sport. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, liczy na powrót naszych sportowców z medalami.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Podczas meczu Chicago Fire – Santos Laguna doszło do niecodziennego incydentu. Nastoletni fan wtargnął na boisko, by przytulić Roberta Lewandowskiego, ale szybko został zatrzymany przez ochronę. Mimo zamieszania, Lewandowski zdobył bramkę i został uznany za najlepszego zawodnika meczu. Chicago Fire wygrało 3-1, a kolejne spotkanie zagrają 16 sierpnia z Portland Timbers. Katarzyna Niewiadoma Finney zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na drugim miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya. Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83 urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Aleksander Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi, rzucając nieodpowiednie komplementy, które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
1: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów.
0: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Claudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
0: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września. Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jan B., były poseł samoobrony. Od miesiąca przebywa w areszcie tymczasowym. Został zatrzymany w związku z zarzutami molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w jego prywatnej szkole. Sąd uznał zeznania dziecka za konsekwentne i jednoznaczne, a Janowi B. grozi do 15 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało kontrolę w placówce zarządzanej przez byłego polityka. Podczas obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński zapowiedział możliwą zmianę władzy w Polsce, wskazując na brak poparcia dla rządu Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił plany utworzenia nowych instytucji, które mają chronić praworządność i demokrację. Kaczyński odniósł się także do tragedii smoleńskiej, sugerując, że mogła być zbrodnią z udziałem rosyjskich władz. Uroczystości na Placu Piłsudskiego odbywały się w napiętej atmosferze, z udziałem policji i manifestantów. Zygmunt Solorz, znany miliarder i twórca telewizji Polsat, świętował swoje urodziny w pałacu we Florencji. Na uroczystości obecne były wszystkie jego dzieci, co może sugerować zakończenie rodzinnego sporu o imperium. Po eleganckiej kolacji goście bawili się na prywatnym koncercie zespołu Ricci e Poveri. Wśród zaproszonych znaleźli się znane postacie ze świata biznesu i polityki.
0: Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis dotyczący Finlandii i systemów Patriot. Czarnek sugerował, że Finlandia odmówiła przekazania pocisków Ukrainie. Jednak fińskie wojsko nie posiada takich systemów. Sikorski określił to jako agresywny kretynizm i wspomniał o jakizacji PiS. Spór między politykami trwa, a temat wywołał burzę w mediach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan stworzenia strategii rozwoju Polski, która ma być kluczowym elementem nadchodzącej kampanii parlamentarnej. W pracę nad strategią zaangażowanych jest 700 osób z 17 rad prezydenckich. Celem jest nie tylko rozwój kraju, ale także zmniejszenie politycznych konfliktów. Prezydent dąży do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, by wspólnie z Konfederacją stworzyć przyszły rząd. Ryszard Czarnecki został ponownie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest jego współpraca z Grzegorzem Braunem podczas międzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim. Prezes Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć się wykluczeniem Czarneckiego z partii. Procedura przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym jest w toku. Na popularnych plażach Majorki, Illetas i Cala Contessa turyści doświadczają ataków małych rybek. Zwierzęta te gryzą kąpiących się w nogi, co wywołuje panikę wśród wypoczywających. Eksperci sugerują, że wyższe temperatury wody mogą zwiększać agresywność ryb, ale zapewniają, że nie są one jadowite. Warto zachować ostrożność podczas kąpieli w tych rejonach. W New Jersey mieszkanka znalazła w swoim ogrodzie 2,5-metrowego pytona birmańskiego. Wąż ukrył się pod szopą, a po schwytaniu przez służby okazało się, że połknął dużego oposa. Pyton został zabrany do kliniki weterynaryjnej, a władze apelują o niewypuszczanie egzotycznych zwierząt na wolność, co może szkodzić lokalnej przyrodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Londynie doszło do tragicznej śmierci 19-letniej studentki z Kalifornii. Josephine została znaleziona martwa w swoim akademiku po przyjęciu zastrzyku z lekiem na odchudzanie. Śledztwo wykazało, że lek mógł wywołać zaburzenia równowagi elektrolitowej, co w połączeniu z wrodzoną wadą serca doprowadziło do jej zgonu. Sprawa ta podkreśla ryzyko związane ze stosowaniem takich leków. Etna na Sycylii znów wybuchła, powodując chaos na lotnisku w Katanii. Wszystkie przyloty zostały wstrzymane z powodu gęstego popiołu wulkanicznego. Ograniczenia w ruchu lotniczym potrwają co najmniej do godziny 17. Sytuacja jest dynamiczna, a podróżni powinni śledzić informacje od swoich linii lotniczych.
2: Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, może zostać pochowany z pełnym królewskim ceremoniałem, mimo że stracił tytuł książęcy i zniknął z życia publicznego. Informacje te wywołały krytykę ze strony prawników ofiar Jeffreya Epsteina, którzy uważają, że taki pogrzeb byłby nieodpowiedni. Brytyjscy politycy również kwestionują zasadność królewskiego pochówku dla Andrzeja. Pałac Buckingham i brytyjski rząd nie skomentowali jeszcze tych doniesień. Psychotesty wciąż cieszą się dużą popularnością w internecie. Wybór jednego z czterech obrazków może ujawnić zaskakujące aspekty naszej osobowości. Choć to forma rozrywki, często skłania do refleksji nad sobą. Wystarczy chwila wolnego czasu, by lepiej zrozumieć swoje reakcje i cechy charakteru.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Naukowcy odkryli, że nasze codzienne nawyki mogą zdradzać poziom inteligencji emocjonalnej. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często prowadzą wewnętrzne rozmowy i potrafią dostrzegać szanse w kryzysie. kryzysa. Ciekawostką jest, że nocny tryb życia, preferowany przez takich myślicieli jak Churchill czy Darwin, również wskazuje na wybitną inteligencję. Justyna Dobrosz-Oracz, znana z politycznego dziennikarstwa, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Dziennikarka pokazała się w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, co kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem. Zdjęcie przyciąga uwagę i ukazuje jej bardziej zmysłową stronę, której widzowie na co dzień nie mają okazji zobaczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Azjatycka Eurowizja wreszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec roku Tajlandia zorganizuje pierwszą edycję tego muzycznego widowiska w Bangkoku. 10 krajów, a może i więcej, stanie do walki o tytuł najlepszego wykonawcy Azji. Fani z całego świata będą mogli głosować online, a transmisję obejrzymy na YouTube. Ciekawe, czy Europa poczuje się zagrożona nową konkurencją. Maja Todd, nasza polska reprezentantka, wyruszyła do Wietnamu, by zawalczyć o koronę Miss World 2026. Z bagażem przekraczającym 100 kg, pełnym kreacji od Niny Szymańskiej i innych projektantów, Maja nie tylko zaprezentuje swoje stylizacje, ale także przedstawi inicjatywę charytatywną Moving with Maja. Wśród jej talentów znajdzie się także autorska piosenka Daydream, która z pewnością poruszy serca jurorów. Cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by nasza katowiczanka podbiła świat. 14-letnia Michalina, pełna życia i pasji do jazdy konnej, teraz walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku. Rodzina zbiera fundusze na kosztowną rehabilitację, a do pomocy ruszyły gwiazdy, takie jak Vicky Gabor i Skolim. Podczas koncertu w Szczecinie zebrano już ponad 1500 zł, ale potrzeby są ogromne. Każda złotówka to krok bliżej do spełnienia marzenia Michaliny o powrocie do normalności. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale bez Michała Wiśniewskiego u boku. Po 21 latach od rozwodu para znów jest razem. Choć na tanecznym parkiecie Mandaryna woli unikać pechowej klątwy Michała. Zamiast tego marzy o występie z synem Xavierem, ale najpierw musi przetrwać początkowe etapy show. Ciekawe, czy taneczne umiejętności wystarczą, by ominąć Fatum i dotrzeć do wymarzonego odcinka rodzinnego.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czyżby Ray znalazła swojego męża? Brytyjska wokalistka, znana z hitu Where is my husband, została przyłapana na randce z Michaelem B. Jordanem, laureatem Oscara. Para bawiła się w parku rozrywki w Los Angeles, a ich zdjęcia z rollercoastera, na którym się całują, już odbijają internet. Cóż, wygląda na to, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani oceanicznych.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a chwilę później zniknęli na wakacje, jakby to była najlepsza terapia po rozstaniu z telewizją. Na Instagramie można podziwiać, jak Kasia wyleguje się na plaży w bikini, które z pewnością nie przeszło niezauważone. Czyżby teraz ich nowym projektem było promowanie strojów kąpielowych? Czas pokaże, czy pojawią się w innej stacji, czy może zostaną influencerami pełną gębą. Sarsa Markiewicz, znana z hitów takich jak Naucz mnie i Motyle idź my, nie tylko śpiewa, ale też zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa. Artystka, która zaczynała swoją karierę w The Voice of Poland, teraz łączy scenę z rolą mamy 5-letniego Leonarda. Sarsa nie pokazuje syna w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi, ochrona jego prywatności to dla niej priorytet. Ciekawe, jak długo jeszcze uda jej się balansować między mikrofonem a pieluchami. Cóż za niesamowita historia z trasy koncertowej zespołu Rush. Geddy Lee, lider kanadyjskiej formacji, opowiedział o tajemniczym ptaku, który odwiedził go w hotelowym pokoju, przypominając o zmarłym perkusiście Neilu Peartie. Czy to był znak z zaświatów? Dziennikarka nie miała wątpliwości, że to Neil. A tymczasem Rush szykuje się na swój pierwszy koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może i tam pojawi się jakiś ptasi gość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Mark Knopfler, lider Dire Straits, stworzył jeden z największych hitów lat 80. Money for Nothing, podsłuchując narzekania pracowników sklepu RTV w Nowym Jorku. Piosenka, która drwiła z MTV, paradoksalnie stała się jej symbolem. Zabawne, że utwór krytykujący muzyczny przemysł przyniósł zespołowi fortunę, a teledysk, który Knopfler niechętnie zaakceptował, stał się pionierskim dziełem w historii wideoklipów. Cóż za ironia losu, że krytyka stała się kluczem do sukcesu. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa, miasto kontrastów i nieustających emocji.
2: Foo Fighters znowu zaskakują. Dave Grohl i jego ekipa wypuścili nową epkę koncertową Air Playing Where Volner 2, dostępną na Bandcampie w formule płać, ile chcesz. Zebrane fundusze trafią do lokalnych organizacji charytatywnych, a wszystko to podczas ich trasy po Ameryce Północnej z Queens of the Stone Age. Grohl, jak zawsze, nie rozstaje się ze swoją magiczną gitarą Gibson Trini Lopez z 1967 roku, która podobno brzmi jak werbel. Kto by pomyślał, że gitara może być talizmanem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie pod Warszawą wybuchł potężny pożar, który objął dom jednorodzinny i przestrzeń usługową. Z ogniem walczy ponad 40 strażaków, a dym widać z kilku kilometrów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, a sąsiednie budynki zostały ewakuowane. Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru będą badać śledczy. Wysokie temperatury w Polsce są uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych zwierząt domowych. Weterynarze ostrzegają, by nie strzyc psów i kotów na krótko, ponieważ ich sierść działa izolacyjnie. Ważne jest, by zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnych miejsc i świeżej wody. Należy unikać spacerów z psami w pełnym słońcu, a w przypadku objawów przegrzania, takich jak intensywne dyszenie czy osłabienie, konieczna jest szybka interwencja weterynarza. W podwarszawskim Janowie I doszło do brutalnego pobicia. 44-letni obywatel Ukrainy, Wolodymyr K., zaatakował znajomego metalową rurką, a następnie uderzył kobietę, która próbowała go powstrzymać. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali pomocy medycznej. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, ale sprawa może się rozwinąć, co zwiększy możliwą karę do 20 lat.
2: W Gdyni, w PGZ Stoczni Wojennej, odbył się historyczny rollout kadłuba pierwszej fregaty programu Miecznik o nazwie Wicher. To kluczowy etap przed chrztem i wodowaniem, które zaplanowano na 13 sierpnia. Program Miecznik zakłada budowę 3 nowoczesnych fregat, które wzmocnią polską marynarkę wojenną. Konstrukcja oparta jest na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, a jej uzbrojenie obejmuje m.in. rakiety CAM i Naval Strike Missile.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie. 15-letni Kacper walczy o życie po ataku nożem w Kamiennej Górze. Chłopak stracił dużo krwi, a jej zapasy w szpitalu się kończą. Pilnie potrzebna jest krew, którą można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Policja zatrzymała 2 szesnastolatków, z których jeden przebywa w policyjnej izbie dziecka. Orchidee źle znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co wpływa na ich kondycję. Sierpień to kluczowy czas na ich pielęgnację, gdyż wtedy formują pąki. Prosta mieszanka z miodem i cytryną może szybko poprawić stan roślin. Warto wcierać ją w liście, co nie tylko je nabłyszcza, ale także wspomaga fotosyntezę i kwitnienie.
1: Letnie upały mogą zamienić nasz trawnik w wysuszone stepy, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec. Kluczowe jest regularne nawadnianie i stosowanie naturalnych nawozów, które można przygotować samodzielnie. Warto zrobić to przed połową sierpnia, by zregenerować murawę i przywrócić jej zielony wygląd.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przemysław Czarnek, wiceszef PiS, został zauważony w lubelskim serwisie samochodowym, gdzie odprowadził auto żony na przegląd po 45 tysiącach kilometrów. Polityk czekał tam na syna, który miał go odebrać i przy okazji wypił kawę. Regularne przeglądy techniczne to klucz do bezpieczeństwa i bezawaryjności pojazdu. Pamiętajmy o terminowych kontrolach i dbaniu o stan techniczny samochodu.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
1: Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen. W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Taim Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Oakland 2 małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Miss. Kobieta jest w stanie krytycznym i walczy o życie. momencie w szpitalu. Dzieci również zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Policja przesłuchała rodziców chłopców, którzy zadeklarowali współpracę. 40-letni Polak zginął podczas nurkowania u wybrzeży Chorwacji, w pobliżu kurortu Medulin na Istrii. Mężczyzna zasłabł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy podobnie 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana, warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. W czerwcu 2027 roku warszawskie targi obronne ponownie zagoszczą w Centrum Expo 21. Wydarzenie potrwa od 24 do 26 czerwca i zgromadzi przedstawicieli sektora obronnego z całego świata. Pierwsze dwa dni będą poświęcone spotkaniom biznesowym i rządowym, a ostatni dzień otworzy się dla pasjonatów militariów i mieszkańców. To doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapraszają firmy z branży zbrojeniowej do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
0: Obawy o bezpieczeństwo to główny powód, dla którego część Polaków unika aplikacji bankowych. Co trzecia osoba nie chce instalować dodatkowego oprogramowania na telefonie. Dla 19% użytkowników aplikacje są zbyt skomplikowane, a tyle samo osób nie wie, jak zacząć z nich korzystać. Mimo to, dla 75% badanych aplikacje są podstawą zarządzania finansami. Wśród 30-latków aż 81% korzysta z nich regularnie. Badanie przeprowadził Santander Consumer Bank.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia.
0: Zaczynamy!

0: które mrożą krew w żyłach. Lekarka boi się Aleksandra, który zna prawdę o sfałszowanych wynikach DNA i planuje wykorzystać tę wiedzę przeciwko niej. Sowiński nie odpuści i osobiście zjawi się pod drzwiami Kasi, by postawić ją pod ścianą. Aleksander zażąda od Kasi, by zniszczyła Olka i Anetę, grożąc, że inaczej ujawni jej tajemnicę. Kasia stoi przed trudnym wyborem, a nadchodzące wydarzenia zwiastują prawdziwą tragedię. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji z twarzą?
1: Serial Na Sygnale obchodzi dziś wyjątkową 13. rocznicę. Z tej okazji Dariusz Wieteska, odtwórca roli Piotra Strzeleckiego, podzielił się wspomnieniami z pierwszego dnia zdjęciowego. Aktor opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Kulińskim, które miało miejsce zarówno na początku produkcji, jak i podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego. Wieteska pokazał także pierwszą karetkę używaną na planie, co wzbudziło wzruszenie wśród fanów. Widzowie nie kryją zaskoczenia, że minęło już tyle lat od premiery. Wielu z nich śledzi losy bohaterów od samego początku i wciąż z niecierpliwością czeka na nowe odcinki. Serial, który zadebiutował 12 lutego 2014 roku, stał się jednym z ulubionych wśród polskich widzów.
0: Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Hotel Paradise 13 zaskoczy widzów nowymi elementami gry. W rajskiej willi pojawi się 13 tajemniczych kart, które mogą całkowicie zmienić sytuację uczestników. Nowością będą także dwie prowadzące, Claudia El Dursi i Edyta Zając. Program powróci z dobrze znanymi elementami, jak rajskie rozdania i Pandora. Stawka jest wysoka, bo do wygrania jest 200 tysięcy złotych. Premiera już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Od kolejnego tygodnia odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co martwi jego ojca. We wtorek, 25 sierpnia, Flora niecierpliwi się, czekając na formalne oświadczyny Elpeny. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela. Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby porwania Moisesa. W piątek, 28 sierpnia Carmen i Diego odkrywają ciało Riery, a Antonito staje przed trudnym wyborem, gdy jego wynalazek zostaje skradziony. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Emocje i zwroty akcji gwarantowane.
0: W 19 sezonie Barw Szczęścia Tolek w końcu otrzyma informację o dacie rozprawy rozwodowej z Irenką. Choć Anatol stara się udawać, że rozwód to tylko formalność, jego przyjaciele szybko zauważają, że za uśmiechem kryje się smutek. Tolek pragnie jak najszybciej zamknąć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Marzy o wolności, spotkaniach z przyjaciółmi i beztroskich chwilach. Jednak pod maską humoru kryją się głębsze emocje. Basia, jego współlokatorka, dostrzega, że Tolek traktuje rozwód jako osobistą porażkę. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP 2 już 7 września. Rod Smoka zakończył swój trzeci sezon z hukiem, dostarczając emocji, które na długo zapadną w pamięć. Finałowy odcinek, wyemitowany niedawno, skupił się na postaci Daemona Targaryena, który przeszedł przez prawdziwą, emocjonalną burzę. Widzowie mogli obserwować jego wewnętrzne zmagania, które ukazały go jako postać złożoną i niejednoznaczną. Choć sezon rozpoczął się w atmosferze niepokoju, ostatecznie przyniósł satysfakcjonujące zakończenie, które wielu uznało za lepsze niż książkowy pierwowzór. Showrunner Ryan Condal zaskoczył widzów, wprowadzając zmiany, które nadały historii nowy wymiar. Mimo pewnych niedociągnięć fabularnych, trzeci sezon Rodu Smoka okazał się emocjonującą przygodą, która zyskała uznanie fanów. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne spotkanie z bohaterami tego niezwykłego świata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, aby omówić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czarzasty podkreślił potrzebę odbudowy zaufania i apelował, by polityczne spory nie wpływały na codzienne relacje między Polakami a Ukraińcami. Spotkanie miało również wymiar symboliczny, gdyż obaj politycy odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w Polsce na wypoczynku.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oskarżył polityków Koalicji Obywatelskiej o kradzież pieniędzy przeznaczonych na pomoc powodziową. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które trafiły do trzech firm związanych z działaczami tej partii na Dolnym Śląsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzi kontrolę programu pożyczek powodziowych obsługiwanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii również podjęło działania w tej sprawie.
0: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę Polski po 1989 roku. W sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski zdobyła aż 60,5% głosów, wyprzedzając znacząco inne kandydatki. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem ponad 11%, a trzecie miejsce zajęła Marta Nawrocka z około 8,5%. Wyniki te pokazują, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się dużym uznaniem niezależnie od preferencji politycznych respondentów. Senator Ryszard Majer dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy Mateusz Morawiecki. Majer, trzykrotnie wybierany do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to nie rozstanie, lecz poszerzenie pola działania. Decyzja ta wpisuje się w szerszy konflikt na prawicy, gdzie Morawiecki buduje nową strukturę polityczną. Rozwój Plus zyskuje na popularności, co potwierdzają sondaże, dające mu szansę na miejsce w Sejmie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Tylko 13% badanych ocenia te stosunki pozytywnie. Najbardziej krytyczni są respondenci powyżej 60 roku życia.
2: Lot z Wiktorii do Toronto został odwołany z powodu zachowania małego dziecka na pokładzie. Dziecko nie chciało usiąść ani zapiąć pasa bezpieczeństwa, co uniemożliwiło start samolotu. Mimo prób załogi i rodziców, sytuacji nie udało się opanować, co zmusiło linię Porter Airlines do powrotu do terminala. Pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a lot odbył się dopiero następnego dnia.
0: W Kosowie doszło do nietypowego incydentu w parlamencie. Opozycyjna posłanka Time Kadriyaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego podczas gorącej debaty. Obrady zostały przerwane, a transmisja na żywo wyłączona. W tle tego zdarzenia trwa polityczny kryzys związany z brakiem porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk. W Oakland dwóch małych chłopców ukradło samochód rodziców i potrąciło 31-letnią Kiarę Darvon Bowling, byłą Mi.